0: RMF Classic. Brzmienie jak w filharmonii.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram.

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Przyrzekam ci, że jeśli drugi raz postawisz go w tej sali okazań, nie pomylę się. Wskażę go. Masz na to moje słowo.
2: Co cię gryzie? Z rozmyślań wyrwał Lenę niski, wibrujący głos ulubionego brata. Marek zajął miejsce na schodach obok siostry i zaczął rozrywać paczkę nerkowców, które chwilę później wsypywał sobie do gardła garściami. Z pobłażaniem wpatrywał się w stertę niedopałku w ustu Leny. Marek nigdy w życiu nie wziął papierosa do ust, ale siostrze kupił zabytkową zapalniczkę. Lena używała jej, kiedy jeszcze paliła klasyczne fajki. Teraz ten drobiazg był jej talizmanem. Marek zaś nieodmiennie, jej ulubionym bratem. Od zawsze rozumieli się bez słów. Rodzeństwo milczało jakiś czas, wpatrując się w zaciemniony ogród. Z otwartych drzwi dobiegał ich brzęk naczyń i zgłuszone śmiechy podpitych domowników. Co jakiś czas słychać było głos Kai, która narzekała żartobliwie i namawiała męża, żeby już więcej nie pił i szedł spać. Ale niewiele wskurała, bo po chwili z głębi domu ryknął jeden z koncertów Dire Straits, a ojciec zawołał żonę do tańca.
3: Wiem, że nie lubisz Kai. Odezwał się z ociąganiem Marek. Jednak tato jest z nią szczęśliwy.
1: Co nie znaczy, że mnie musi to cieszyć. Wyburczała niechętnie.
3: Od kiedy to dzieci błogosławią rodziców? Zaśmiał się brat. Przyznaj, że wciąż trzymasz stronę mamy.
1: Sorry, Mareczku, ale uważam ich relację za chorą. Zaoponowała. I wiem, co mówię, bo Kaja to moja dawna kumpela. Czuję się po prostu zdradzona podwójnie.
3: No i w tym zgadzacie się z mamą.
1: Marek westchnął, ale jakby mu ulżyło, że to zwyczajowe fochy siostry, a nie coś poważniejszego. Lena była markotna niemal po każdym spotkaniu rodzinnym. Dziś wieczorem nie mogło być inaczej.
3: Chyba najwyższy czas pogodzić się z faktami, sieluś, kontynuował. Nasi rodzice rozwiedli się za porozumieniem stron. Nigdy już nie będą razem i ty tego nie naprawisz. To mama zdecydowała, że od nas odchodzi.
1: Bo tato praktycznie zamieszkał na Podlasiu i nie interesowało go nic poza tym cholernym rozpruwaczem z Czerwonki. Bo praktycznie nie trzeźwiał, a gdy wreszcie wrócił do Warszawy, nie wychodził z komendy. Odparowała. A kiedy mama się wyprowadziła, tygodniami się do niej nie odzywał. W kółko przysiadywał w sali treningowej u Gonza. Był czas, że się go bałam. I o niego. Poszedł na terapię tylko dlatego, że mógł stracić stanowisko. Nie, żeby ratować małżeństwo.
3: Masz rację, siostra. Westchnął Marek. Ale im jestem starszy, tym lepiej ojca rozumiem. Prawda jest taka, że oboje nie poradzili sobie z kryzysem. To jednak ich sprawa, a nie nasza. Doskonale wiesz, że ojciec potem próbował wszystkiego, żeby mamę odzyskać. Ona jednak była już w innym miejscu. Zmieniła się. Czasami tak się układa. Różnica w wieku z Kają. No cóż, to nie pierwszy i nie ostatni taki związek.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Tu są twoi bohaterowie z dużego i małego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Na położoną w leśnej głuszy posiadłość często napadają bandyci i złodzieje. Janusz rani jednego z nich i w obawie przed zemstą z żoną i synem uciekają do Warszawy, do matki i Reny. Władze niemieckie za samowolne opuszczenie leśniczówki skazują Janusza na obóz koncentracyjny. Zostaje złapany dopiero podczas powstania warszawskiego i trafia najpierw do obozu przejściowego w Pruszkowie, a potem do Mauthausen. Janusz wraca do Polski zniszczony i schorowany. Wraca za wcześnie. Fałszywe zeznania byłych pracowników dają sądowi podstawy do skazania go na 3 lata więzienia za pobicie partyzanta. Wyrok odbywa się w Radomiu. Tam odwiedzają go matka i siostra. Rodzina robi wszystko, aby mu pomóc. Odnawia znajomości sprzed lat, kontakty z prawnikami. Wreszcie po ponownym procesie Janusz wychodzi na wolność. Mieszka na warszawskim Grochowie w malutkim mieszkaniu, skromnie, a nawet biednie. Nie dba o rzeczy materialne, ma jedną koszulę i jedną parę spodni. Nie szuka pracy, bo ze swoim pochodzeniem, przeszłością, poglądami ma niewielkie szanse na jej znalezienie. Zawsze był panem, tym, który zarządza i zatrudnia pracowników. Nie chce być teraz niczyim sługą. Witold jest w Argentynie. Nie stoi jeszcze najlepiej finansowo, ale zleca Januszowi kontakty z wydawnictwami w Polsce. Starszy brat jest więc pełnomocnikiem Witolda. Po wojnie rozdzielona rodzina kontaktuje się tylko listownie. Irena mieszka już wtedy w Kielcach. Może czuje pewną niechęć do Janusza, który porzuca swoją żonę Franciszkę i żyje z pasierbicą Stasią Cichowską, córką Franciszki z pierwszego małżeństwa. To Stasia będzie się nim opiekowała, gdy astma nie pozwoli mu już wychodzić z domu, gdy całkowicie zabraknie pieniędzy na życie, nawet tych skromnych dochodów z handlu walutą. Janusz przeżyje swoją młodszą siostrę o 7 lat. Umrze w 1968 roku. Jego syn, Józef, nie wróci po wojnie do Polski. Pozostanie we Francji i tam założy rodzinę. Wnuki Janusza są jedynymi spadkobiercami nazwiska Gombrowicz. Sola. Młodszy od Janusza, Jerzy, podobno trochę wstydzi się swoich braci. Kiedy udaje się z nimi na oficjalną wizytę do rodziny lub sąsiadów, boi się, że Witold zacznie opowiadać głupstwa, a Janusz niegrzecznie rozłoży się na kanapie. Jerzy, podobnie jak reszta dzieci, początkowo uczy się w domu. Późniejszą swobodę w posługiwaniu się językiem francuskim oraz zamiłowanie do lektur i polemik zawdzięcza matce, czytającej regularnie dzieciom w tym języku powieści, a w późniejszym okresie książki historyczne poświęcone sztuce. W Małoszycach uczą go m.in. Bogdan Winiarski, profesor i długoletni sędzia reprezentujący Polskę w Trybunale Haskim.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

jeszcze za dziń świat. Będą znów piękne dziewczyny za wojskiem szły.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Hej, zwrotomocni!
6: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Po reklamie.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
2: Pod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
18: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Porozmawiam i pośmieję się z Kubą Badachem.
3: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Hej, zwrotu mocni!
9: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
10: Nie trzeba nas myć!
11: Ale etykieta musi być.
9: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
18: Wolę życie w biegu i w obiegu.
19: Pieniądz musi krążyć.
20: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
17: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
21: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
22: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
23: I to jest piękna gra!
24: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
23: Tak, wiedziałem!
24: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
26: Po reklamie.

Tutaj seans nie kończy się po napisach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Na streamingu i o tym, czy na pewno zgadzamy się co do tego tytułu.
3: Natalia Ryba.
2: Jacek Cygan.
4: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
5: Reklama.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma, dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
16: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Reklama.
5: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
15: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
16: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
17: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
19: RMF Classic. Uwertura do Twojego dnia.

0: dama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Dwie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
10: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.
12: 20 czerwca, sobota, punktualnie 9.
13: Prognoza pogody w RMF Classic.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
12: Mieszają dziś w Polsce wpływy wyżu, niżu, powietrze polarno-morskie i gorące zwrotnikowe. W sumie umiarkowanie pogodna sobota. W Małopolsku i na Śląsku przelotne deszcze i burze, miejscami z gradem. Także w Małopolsce uważajcie, na Helu 24 maksymalnie, 31 stopni w centrum, najcieplej do 35 stopni na zachodzie Polski.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
12: Enya tymczasem nam zaśpiewa na dzień dobry Orinoco Flow Sail Away. Bardzo proszę. Wypływamy.

Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna. Jak myślicie, czy my możemy zmienić nasz świat na piękniejszy i jaśniejszy? Ja już wiem, że tak.

0: Ten cudny walc to walc Wojciecha Kilara z filmu Trendowata. Sobota, 20 czerwca, Światowy Dzień Żonglerki. Wyobraźcie sobie, kto nie próbował, spróbować nie zaszkodzi. Żonglowanie to ponoć świetne ćwiczenie koordynacji, koncentracji. Podczas pokazów, a zwłaszcza warsztatów żonglerki, sporo można się nauczyć. Dziś także Międzynarodowy Dzień Surfingu. Amatorzy łapania fal świętują także w Polsce, choćby na Półwyspie Helskim, tam najlepsze warunki. Nie wiem tylko, co trudniejsze, żonglowanie czy surfowanie. W sobotę rano to jedno i drugie pewnie. Surfowanie po naszych radiowych falach wspólne. O, to mogę wam zaproponować. Dariusz Stańczuk. Dzień dobry.
1: Czas wolny w RMF Classic.
0: Dobrze wiecie, że surfowanie na naszych radiowych falach odbywa się wśród najpiękniejszej muzyki filmowej. Temat z filmu Tarnation przed nami. Będzie Klan Sycylijczyków, gdzie przygrywa drumla u Ennia Morricone. Teraz muzyka z Wiedźmina. Stoją za tą muzyką Sonia Belusowa i Johna Ostinelli.

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: W soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na Ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.

0: Część pierwsza piątej symfonii Beethovena. Chmurny to Beethoven, jak chmurny sobotni poranek w Małopolsce przynajmniej. Wielcy małym artyści pomagają zwierzętom. To piękne ludzkie działania na rzecz zwierząt w polskich schroniskach. Prócz dokarmiania zwierzaków ideą jest tu także popularyzacja adopcji bezdomnych piesków, kotków, nawet zwierząt gospodarskich. Przed nami już 18. aukcja w ramach akcji Wielcy Małym. Wśród artystów, którzy na tegoroczną akcję przekazują swoje prace, jest Rafał Olbiński. Panie Rafale, przekazywał pan już na aukcję Wielcy Małym sporo prac. Malował pan na tych obrazach zwierzęta rozmaite, prawda?
1: Najczęściej chyba konie malowałem, jeżeli chodzi już o wybór zwierząt. No nie, tam się zdarzały jakieś afrykańskie, nawet tam cheetah czy leopard.
0: Zdarzały się, pamiętam, oczywiście.
1: Ryby, a delfiny, proszę bardzo, no ale trudno zaadoptować delfina w Polsce w tej chwili.
0: Troszkę tak.
1: Nie słyszałem o takim przypadku.
0: Ale tegoroczny obraz to nie jest delfin.
1: To nie jest delfin, tak. No to właśnie chyba trafia najlepiej w ideę tej akcji, bo mówi o po prostu przyjaźni między zwierzętami, a ludźmi. Mówi o tych emocjach, które szczególnie teraz, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy podłączeni z wieloma osobami przez telefon, przez media i tak dalej, a tak naprawdę jesteśmy potwornie samotni bardzo często. I w wielu przypadkach, zresztą tak widzę wśród moich nawet znajomych, jedynym takim naprawdę przyjacielem to jest ten pies, który nas kocha bezgranicznie. To, że wyprowadzamy tego psa na spacer i mojej metaforze nie tylko na spacer, ale jedziemy tą łódką, tą gondolą, która zarazem jest księżycem. Nad nami to rozgwieżdżone niebo, kosmos, a my tutaj samotni w tym kosmosie, pies i ten właściciel psa. I pies zapatrzony w nas, a my sobie tą gondolę, księżyc, nią sterujemy. To jakby oddaje, wydaje mi się, ten emocjonalny związek, szczególnie właśnie te spacery często wieczorne z psem, bo ja to też doświadczałem w Nowym Jorku, jak wychodziłem wieczorem z psem. I to jest taka właśnie trochę bajkowa metafora tego, co wielu właścicieli psów przeżywa na co dzień.
0: Vrai ami, prawdziwy przyjaciel, wykonany w technice olej na płótnie, obraz Rafała Olbińskiego, podobnie jak wiele innych prac znakomitych artystów, będzie do zdobycia podczas 18. aukcji Wielcy Małym Artyści Pomagają Zwierzętom. To w najbliższy wtorek w domu aukcyjnym przy ulicy Karowej w Warszawie. Będzie można, uwaga, będzie można także licytować w trybie online, tu przez aplikację OneBid. Więcej informacji znajdziecie na stronie Wielcy Małym Artyści Pomagają Zwierzętom. Formacja Starship teraz zaśpiewa, zagra. To muzyka z filmu Manekin. RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
0: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
3: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
2: W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
3: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
2: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

9:42 minuty w tym momencie na wszystkich zegarach w radiu RMF Classic. Dariusz Stańczuk zapraszam. Anna i Król z tego filmu Muzyka przed nami. Będzie Star Trek też część 5. To w naszym radiowym kinie już za chwilę. Teraz First Flight i z tym songiem Lana Del

0: Star Trek, część piąta, filmowa muzyka Jerry'ego Goldsmitha. Jak wam, panie, panowie, mija ta czerwcowa sobota? Wakacje tuż, tuż, być może macie już wakacyjne plany. My owszem mamy i są to plany filmowe, jak się być może domyślacie. W Polskę ruszymy i na naszej wakacyjnej trasie będziemy tworzyć filmową mapę Polski. Odwiedzimy miejsca, które stały się planem filmowym, poznamy ich historię, sprawdzimy, jak mieszkańcy wspominają produkcję kinowego hitu, czy telewizyjnego serialu kręconego w ich mieście, czy jakiegoś kinowego wielkiego filmu. A chcemy to wszystko odkrywać razem z wami, dlatego piszcie do nas o tym, czy gdzieś w waszych stronach kręcono być może kiedyś jakiś film albo jakiś serial i co się wtedy tam u was działo. Zgłaszajcie miejscowości, najlepiej na tyle przekonująco, żebyśmy się zmobilizowali i naszą radiową ekipą zawitali właśnie u was. Czekamy już na wasze zgłoszenia.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic. Odwiedzamy miejsca, które były filmowym planem.
0: Miejscowości, w których moglibyśmy się pojawić z naszą ekipą w te wakacje, można zgłaszać na rmfclassic.pl. Filmowa mapa Polski. Tam wszystkie szczegółowe informacje. Tymczasem kierunek Półwysep Iberyjski obieramy. Anonimowy, ale bardzo dobrze znany hiszpański gitarowy romans.

0: Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
14: To jest RMF Classic, sobota, 20 dzień czerwca, 10 punktualnie.
15: Prognoza pogody w RMF Classic.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
14: Jest i gorące zwrotnikowe, jest i nieco chłodniejsze polarnomorskie powietrze i są wpływy niżu, wyżu. To wszystko miesza się dziś w Polsce. W sumie umiarkowanie pogodna sobota. Przelotne deszcze w Małopolsce i na Śląsku. Burze także miejscami. Na Helu 24 maksymalnie, w centrum do 31 stopni dzisiaj. Na zachodzie Polski najgoręcej do 35 stopni Celsjusza.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
17: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
18: Hi, RMF Classic. This is Ramin Djawadi.
19: This is Carter Burwell.
20: Hello, this is Tandun.
21: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
17: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Oscary Gregson Williams i Fairy Tale, temat z filmu Shrek. Piąta część Shreka się szykuje za rok, podobno kinowa, światowa premiera tego filmu. A już teraz zajrzeć warto do położonego w Beskidach Małego Wiednia, zajrzeć tam warto tym bardziej, że to miasto jest w tym roku polskim miastem kultury. Bielsko-Biała, rodzinne miasto Zbigniewa Preissnera, będzie gospodarzem wydarzeń w ramach Preissner Scoring Competition. To międzynarodowy konkurs dla młodych kompozytorów na utwór inspirowany obrazem Petera Bruegla Wieża Babel, mówi Zbigniew Preissner.
1: Nie spodziewałem się oczywiście, że będzie taki tego odbiór. Ja przesłuchałem 81 kompozycji, po 10 minut każda i to parę razy. I muszę powiedzieć, że jest jedno z tego przesłuchania, że to są absolutnie profesjonalnie przygotowani kompozytorzy. Wszyscy. Także naprawdę była długa walka w tej komisji takiej tej preselekcyjnej, żeby wybrać tą dziesiątkę z tych 80. No, myślę, że można by spokojnie wybrać dwie różne dziesiątki i nie byłoby to nic za szkolą dla muzyki.
0: 27 czerwca w Bielsku-Białej ogłoszenie wyników konkursu Preissner Scoring Competition. To w ramach gali My Life, koncertu z muzyką kompozycji Zbigniewa Preissnera. Wcześniej zaplanowano koncertowe prezentacje zwycięskich konkursowych utworów i spotkania ze specjalnymi gośćmi, m.in. z wokalistką Lizą Gerard czy oscarowym reżyserem Fernando Truebą. Wydarzenia Preissner Scoring Competition w Bielsku-Białej od 23 do 27 czerwca. Polecamy na rmfclassic.pl pobyt w Bielsku-Białej zaplanować sobie choćby na te dni. Naprawdę warto. Bolero Morisa Ravela tymczasem. Montreal Symphony Orchestra i Charles Dutoit z batutą.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: W omówieniach, których bohaterką będzie Adrianna Borek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
5: Nie do mówienia. Słuchaj już jutro po 10 w RMF Classic.
6: Reklama.
7: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic. Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: To na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
5: Po reklamie.

Będzie coś z Bacha, coś z Schuberta, także to z klasyki. Będzie w naszym kinie Powrót Siedmiu Wspaniałych. Formacja R.E.M. zaśpiewa Everybody Hurts. To jest, mam nadzieję, u was pogodne akurat sobotnie przedpołudnie. Magazyn Czas Wolny w RMF Classic. Dariusz Stańczuk, zapraszam. One Soul, taki temat artysty kanadyjskiego, który mówi o sobie Peter. Teraz to jest muzyka z filmu Gorąca rywalizacja.

0: Kariera Nikodemadyzmy i temat Piotra Marczewskiego. Nasza muzyka towarzyszy wam przy sobocie, kiedy na przykład zaglądamy do lodówki. Lodówka zapewnia pożywieniu dłuższy żywot, ale nie zawsze daje radę, jak się okazuje, a nasz nos nie zawsze od razu wychwyci zapach psującego się jedzenia. Naukowcy z Kalifornii opracowali taki elektroniczny nos. Urządzenie wykrywa obecność gazów wydzielanych przez alergeny, przez zepsute jedzenie i robi to z precyzją znacznie przewyższającą możliwości naszego ludzkiego węchu. Ten nos zawiera 16 miniaturowych czujników gazu. Każdy z nich reaguje na inne kombinacje związków chemicznych w powietrzu i ten nos umie już działać w przypadku truskawek, borówek, bananów i kilku gatunków orzechów, a to ponoć dopiero początek. Mleko by jeszcze nauczył się wąchać i rozpoznawać, czy jeszcze dobre na przykład do kawy.
1: Czas wolny. Magazyn o robieniu rzeczy pożytecznych i miłych.
0: Przy kawie, herbacie czy innych napojach, choćby przy wodzie z cytryną, też przecież można nas słuchać. Zapraszamy właśnie do słuchania nas w to sobotnie przedpołudnie. Powrót siedmiu wspaniałych w naszym kinie, taki seans już za moment. Teraz formacja R.E.M. zagra i zaśpiewa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram z kartą Market Point. Nektarynka 7,99 za kilogram z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
3: RMF Classic. Bach na twojej kanapie. Serio.

0: fragmentem szóstej symfonii wiedeńskiej, romantyk Franciszek Schubert w RMF Classic. W Łodzi wystawa Szkoła Spojrzenia Miasto. Fotografia gra tu rolę medium pozwalającego na uwiecznianie ciągle zmieniającego się miejskiego krajobrazu. Zebrane na wystawie kadry nie tworzą obrazu jednego miejsca, to kompozycje z różnych miast, ukazujące różne aspekty miejskiego doświadczenia. Towarzyszą temu wszystkiemu wypowiedzi pisarzy, poetów, malarzy, filozofów, ludzi, dla których miasto było inspiracją. Jedną z figur prowadzących przez tę opowieść jest uzbrojony w fotoaparat Flaneur, uważny obserwator, który przemierza miejskie zakątki i rejestruje to, co chwilowe, to, co znikające. Bardzo ciekawa wystawa, fotowystawa Szkoła Spojrzenia Miasto. To w Muzeum Pałacu Herbsta w Łodzi.
1: Czas wolny w RMF Classic.

0: John Lamb i filmowa muzyka Johna Downton Abbey w naszym radiowym kinie. Już za moment 11 i prognoza pogody dla Polski, a potem Kaja zaprosi na rozmowę z kolejnym swoim gościem.
1: Reklama.
2: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
3: Ekstra sobota! Kaufland Kart Ekstra!
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Hej, zwrotomocni!
7: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Sobota, 20 czerwca, już 11.
15: Prognoza pogody w RMF Classic.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
0: Pogodowo kapryśna ta czerwcowa sobota. W Małopolsce i na Śląsku przelotne opady deszczu, także burze, miejscami nawet z gradem. W pozostałych regionach więcej szans na słońce. Na Helu maksymalnie 24 do 31 stopni w centrum. Najcieplej dzisiaj w zachodnich regionach naszego kraju. Tam miejscami nawet do 35 stopni w skali Celsjusza.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
17: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
18: Hi, this is Sting.
19: Hi, I'm Ed Sheeran.
20: Hey, this is Justin Hurwitz.
21: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
17: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Kochani, jak co tydzień Kaja zaprasza kogoś bardzo fajnego, kogoś, kogo warto zapraszać. Zresztą przekonacie się sami. Dziś ze mną facet... Ja w ogóle chciałam się dzisiaj ubrać cała na złoto, w panterki w ogóle a la... dynastia w ogóle, bo to jest facet, który mi się zawsze kojarzy z takim królem życia, bo ma taką umiejętność, czasami też zaklinania rzeczywistości. Panie i panowie, przed nami Kuba Badach! U mnie funkcjonujący zresztą w telefonie jako Kuba Dach.
2: Kuba Dach jest?
1: Kuba Dach jesteś.
2: Ale mi powiedziałeś rzeczy, słuchaj, tyle lat się znamy, pierwszy raz mi, że ci się z dynastią kojarzę, to super. Blake Carrington.
1: Tak, naprawdę. Jak się ma nasza córeczka?
2: Która to jest córeczka?
1: No, przecież córką Kaja Badach.
2: Tak, jest Sanach. Słuchaj, grałem ostatnio z naszą córką, Sanach. Grałem na... wiesz, ona fajnie, bo ona tak ładnie to wyskalowała, że takie małe, kameralne,
1: Takie przytulne, kameralne koncerty.
2: Nie, teraz Enea Stadion w Poznaniu i też miała sold out.
1: Ty.
2: No.
1: Ojej. Jesteśmy z niej tacy dumni.
2: No, ale wiesz, zaprosiła tatusia.
1: Nie gada.
2: Tak,
1: chłopie.
2: I normalnie śpiewałem, wiesz.
1: Co śpiewałeś?
2: Śpiewaliśmy Czesława Miłosza. No, muszę to jej oddać, że Zuzia bardzo, ma łapę do melodii, wiesz, no to jest wykształcona skrzypaczka. Mhm. W ogóle to jest straszny numer, bo jak my się poznaliśmy, wiesz, Zuzia mnie zaprosiła na obiad, żebyśmy się poznali i cały czas do mnie wali per pan. Wiesz, ja mówię,
1: a ty się starzejesz. Jak można do tety per pan?
2: Jak do tak, ten. I w pewnym momencie...
1: Panie tato, to ja już rozumiem.
2: Zuzia mówi, że ona nie może tak szybko przejść na ty, bo ona tyle zawdzięcza. Ja mówię, o co chodzi? I się okazuje, że ona kiedyś była, słuchaj, w jakimś konkursie, to było albo w Krośnie, albo w Sanoku.
1: Czyli ja poznaliście się wcześniej.
2: Tak, i ona mówi, że ja pamiętam ją, ale nie pamiętam, że to jest ona. Ona dostała wtedy jakieś mocne wyróżnienie albo trzecią nagrodę, nie pamiętam. I mówi, że podbiegła w korytarzu, pamiętam to, tylko nie pamiętałem twarzy.
1: Rozumiem.
2: I zapytała, czy to jest sens w ogóle, żeby ona śpiewała, bo wszyscy mówią, że to nie ma sensu.
1: Pytanie.
2: Że to nie ma sensu. Wszyscy mówią, bo ona powinna na skrzypce grać. Ja jej ponoć powiedziałem, że wiesz, że skrzypków są dziesiątki tysięcy, a głos taki jak ona ma, ona. I mówię, że to, co było świetne, bo to też autorskie rzeczy, to, co ona, wiesz, proponowała. I ona mówi, że jej takiego, wiesz, wiatru dostała w żagle. Ja tak siedzę na tym, mówię, czego ty o tym wywiadach nie mówisz? Mówię, a gdzie, wiesz, gdzie splendor
1: gdzie
2: tatusia?
1: Tak. Gdzie tatuś?
2: Ona, ojej, faktycznie. A ja mówię, Zuzia, i pamiętaj, jak będziesz odbierała Oscara, dziękujesz Panu Bogu, rodzicom i Kubie Badachowi. Tak.
1: Więc ale mamusia też będzie miała z nim. Do rozmowy z Kubą Badachem wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Całość możecie też zobaczyć w formie wideo podcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z Kubą Badachem.
1: Branży przyglądałem się od 1988 roku, bo ja wtedy zacząłem pracować z Wiesławem Pieregorulką, z jego big bandem. Wiesz, poznałem Andrzeja Załuchę, Ryszarda Rynkowskiego. Myśmy razem stali na scenie z Mieczem Prześniakiem, jak ja miałem 12 lat. Więc ja znałem
2: tych... Ja znałem tych
1: zawodników naprawdę najwyższej próby i pracowałem z nimi, ich obserwowałem na scenie. I sam sobie grałem, wiesz. Byłem takim zdolnym dzieckiem. Bardzo. I co poszło nie tak, wiesz, a teraz już siwy, więc od dawna to obserwowałem i ja wiedziałem, wiesz, czym to się będzie wiązało. Poza tym dla mnie też te rzeczy nie były aż tak bardzo istotne, bo wydawało mi się, że w ogóle ta cała, wiesz, przygoda, to, że wiesz, my mamy jakiś kontrakt płytowy, w sensie ktoś nam daje pieniądze na to, żeby to nagrać. Weszliśmy do studia kultowego Winka Chrusta. Winek też się zakochał w tej muzyce, więc bardzo nam pomagał. Winuś zresztą nagrał solówkę do piosenki Słodycz. I było mnóstwo takich fajnych rzeczy. I później ja czułem, że no z tą muzyką raczej nie powalczymy, no bo królowa jest jedna, no to byłaś ty.
0: Ale całe szczęście okazało się zupełnie inaczej.
1: Nie, było, tak było przez...
0: No bo ta płyta zaczęła żyć.
1: Ale dopiero
0: koncertowo?
1: Kilka lat później. Dopiero kilka lat później. I powiem ci, że miałem taki moment załamania faktycznie, że było... mówię, okej, czyli to nie poszło. My nie mieliśmy żadnych propozycji koncertowych po tej płycie. Graliśmy jakieś pojedyncze koncerty. I chwilę później, pół roku minęło i dostaję telefon od Ewy Bem.
0: Ale czekaj, no. Jeszcze wcześniej, Benek Maseli?
1: A to był drugi tor, czyli drugi rok studiów u mnie i profesor Maseli.
0: Twoim profesorem?
1: Tak, on był moim wykładowcą. Mm-hmm. Bernard Maseli, profesor belwederski, najwybitniejszy wibrafonista, najbardziej wszechstronny chyba muzyk, jakiego znam. I on do mnie, Badula do mnie mówił. Badula, co robisz? Ja mówię...
0: Piwko.
1: Browara robię. On mówi, chodź, idziemy na próbę, bo mamy jakiś tam, wiesz, popis klasy. To, jak to się nazywało? Estrada. To się nazywało w Katowicach, na uczelni, na Akademii Muzycznej w Katowicach, na Wydziale Jazzu. To się nazywało estrady studenckie, ale to była estrada jego klasy, tej perkusyjnej.
0: Gdzie zrobiłeś pana magistra.
1: Tam zrobiłem pana magistra. Mhm. I Bernard mnie zaprosił do takiej, wiesz, no po prostu miał temat, który trzeba było zaśpiewać, żeby po prostu fajny kolor się pojawił. My to zrobiliśmy i okazało się, potem dwa dni później woła mnie do pokoju, mówi, ty słuchaj, bo ja to mam nagrane, to dobrze działa. Mówi, zespół założymy, pojedziesz w trasę. I wiesz, i ja myślałem, że to jest żart. A on mi chwilę później zameldował, że jesienią jedziemy w trasę i to było 27 koncertów, tak. Dzień po dniu bez ani jednego dnia przerwy.
0: Wyobrażam
1: w klubach,
0: sobie.
1: Których...
3: Dariusz Szpakowski, mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników.

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Reklama.
5: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticopera.com.

0: www.baltic-opera-festival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
1: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Let's go!
8: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic jest mój cudowny, wspaniały kolega Kuba Badach.
2: Ewa Bem postanowiła postawić na nową energię i wybrała sobie takich dwóch młodocianych jak my.
3: Tak.
2: Zaoferowała nam po połowie napisanie wspólnie płyty. Była to płyta, mówię tak, myślę nie, od której nie byłam się w stanie odkleić chyba przez 2-3 lata. Wszędzie mi towarzyszyła. Nawet na basenie, słuchaj. Po prostu tak straszliwie, ale żeby było śmiesznie, już to gdzieś kiedyś powiedziałam, że bardziej mi się podobały twoje piosenki.
3: A widzisz, a ja jako z kolei te twoje
2: śmieszne.
3: Kocham.
2: Mówię tak, myślę nie. Ale to jest tak śmieszne.
3: Ale to była tak świetna rzecz i szczerze mówiąc, no ja będę wdzięczny Ewie Bem do końca życia za to, że ona, wiesz...
2: Stop, napad na serce, stój, nie ruszaj się, anioł zaszedł.
3: Tak, moją część...
2: Fantastyczna, z genialnymi tekstami Onufrego,
3: Onufrowicza i Katarzyny, tak, bo ty połowę napisałaś, płyty, połowę napisałaś.
2: Ale ja zakochana w Onufrze byłam po prostu...
3: To się z nim może,
2: totalnie.
3: Jesteś taka zakochana, a nie, czekaj.
2: Mam książki teraz. Pisze.
3: On książki pisze.
2: Pisarzem.
3: I to poczytnym. Ale ta
2: kryminały,
3: płyta...
2: skąd on to wie? Ta bestia w nim
3: siedziała.
2: Pisał takie, wiesz, teksty o miłości, tak, które mnie po prostu łamały mnie. Zresztą jednym z najpiękniejszych i jestem ci bardzo wdzięczna, że mnie do tego wziąłeś.
3: Wziąłeś.
2: No najpiękniejsi.
3: I to jest też historia, bo to się wydarzyło z kolei na trasie koncertowej, bo państwo nie znają, właśnie czekaj, chronologia była taka, że...
2: Ja nie umiem w chronologii.
3: Ale ja pamiętam mniej więcej, że to wyglądało tak, że właśnie poznaliśmy się w bardzo niefortunny sposób w Harendzie. Później jest ta płyta Ewy Bem, gdzie my nie spotykamy się w studio, tak. Bo każdy robi swoją część. Ta płyta dostaje Fryderyka za płytę roku. Czy ty byłaś zaproszona na te nagrody? Ja nie, na przykład.
2: Ja nawet nie byłam zaproszona w tym roku.
3: Wtedy ta płyta Ewy Bem dostała Fryderyka za płytę roku. I chwilę później my sobie tak powoli dłubiemy drugą płytę z zespołem Poluzjanci. Już wtedy Poluzjanci. A ja dostaję telefon od Tomika właśnie wtedy, że ty zapraszasz, żebyśmy się spotkali. Pamiętam, spotkaliśmy się w Panoramie. No i wtedy właśnie Kaja zaproponowała mi...
2: A to nie był klif?
3: Nie. I wtedy, żebym dołączył do składu.
1: Do tej poruszającej i chwilami wesołej rozmowy z Kubą Badachem wrócimy już niebawem, oczywiście w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Naszą opinią na temat naszej polskiej perełki, czyli najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna.
3: I zahaczymy też o Iście Gwiazdorski, serial, który teraz króluje na streamingu i o tym, czy na pewno zgadzamy się co do tego tytułu.
2: Natalia Ryba.
3: Jacek Cygan.
4: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
5: Reklama.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
6: Mistrz! Bo w Media Expert taniej masz!
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: ja zapraszam do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Dziś w naszym studiu gość absolutnie wyjątkowy, Kuba Badach, wokalista, kompozytor i producent, który od lat udowadnia, że polska muzyka, no właśnie nie wiem, czy mogę nazwać ją rozrywkową, wiem jednak, że mogę powiedzieć i muszę, że jest to muzyka, która brzmi światowo, a jednocześnie niezwykle emocjonalnie. Wracamy do rozmowy z Kubą Badachem. Powiedz, jak się czułeś, jak odbierałeś, czy czułeś, że tak, to jest pewne uhonorowanie, że teraz już wiesz, że cię branża doceniła?
2: Ja byłem w szoku przy tym pierwszym Fryderyku, przy drugim zresztą też, bo myślałem, dobra, dali mi jednego, pewnie wiesz, może, bo to było po tej płycie właśnie tribut Andrzej Zaucha i myślałem, że to jest takie bardzo, właśnie gdzieś ta płyta...
1: A jest!
2: Pani otrzyma...
1: Ukochana płyta.
2: I patrz, jak ja to
1: wyglądam. I nawet dedykację mam piękną.
2: Boże.
1: No... Bardzo kocham tą płytę, a najbardziej, no zgaduj, który utwór?
2: Jak na lotni, nie. Nie wiem,
1: Bezsenność.
2: Bezsenność we dwoje, ale to są dobre numery, prawda? Tam się zgadza tekst i muzyka.
1: Ale wy to zaaranżowaliście w taki sposób i ty tam śpiewasz tak sensualnie. No, naprawdę można się w tobie zakochać. Wracamy do Fryderyku.
2: Wracamy do Fryderyku. Dziękuję ci bardzo. Fryderyka dostałem właśnie po tej płycie i to był dla mnie szok. I ja nigdy nie rozumiałem, szczerze mówiąc, artystów, którzy podchodzili z takim lekceważeniem do tych nagród. Na zasadzie, że wiesz, że tam Fryderyki, co tam, to wiesz. Ja tego nie robię dla nagród. To nie jest robienie dla nagrody pieniężnej, to nie jest robienie dla nagrody po to, żeby stanąć na jakimś podium, tylko to jest dla mnie tak silny sygnał od tych ludzi, z którymi się przecinasz, z którymi tworzysz polską kulturę muzyczną, że oni usłyszeli to, co robisz i mówią, okej, nam się to podoba, to jest fajne.
1: Ja
2: widzimy w tym kunszt.
1: Powiem ci,
2: więc ja jestem strasznie dumny.
1: Nie pamiętam, po której płycie, czy po jakiej Akai, czy po... stereotypie, ale były takie Fryderyki, gdzie miałam 9 nominacji i wyszłam z niczym. I powiem ci, że bardziej boli nie dostanie, niż cieszy dostanie.
2: Słuchaj, ja w tym roku miałem nominację w trzech kategoriach i Bogu dziękuję, że żadna statuetka nie poszła do mnie, bo gdybym dostał za płytę roku, album roku pop, to moja płyta nie jest popowa. Zali płyta jest popowa, więc na szczęście Zalia dostała. Ja byłem przerażony, że mówię, Jezu, jeżeli ja to bym, nie daj Boże, wygrał, to po prostu zlinczują na mnie i moją żonę, bo razem tę płytę zrobiliśmy. Ale, no tak, ale lata temu 9 nagród. Kurczę, to ty się musiałeś czuć jak Martin Scorsese. Albo jak Leonardo DiCaprio.
1: Leonardo DiCaprio.
2: I popatrz, i właśnie, ale oni co roku są na tych nagrodach. Bo oni właśnie, mimo tego, że nie dostają... A dla mnie to jest jakieś takie fajne, że wiesz, że ta branża się zmienia, ten rynek się bardzo zmienia, bardzo ewoluuje. Właśnie to, że żyjemy w czasach, gdy wiesz, polscy artyści zapełniają stadiony.
1: Ostatnio obserwuję jakąś zmianę bardzo negatywną, ale myślę, że jest to zmiana inicjowana przez media. Ludzie są napuszczani na ludzi. Kreuje się fałszywe konflikty.
2: Tak, sztuczne bify są świetne.
1: I niektórzy artyści wchodzą w to, bo naprawdę wierzą, że taki konflikt powstał.
2: To prawda.
1: No i jest to obrzydliwe. Do rozmowy z Kubą Badachem wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz wyjątkowa interpretacja jednego z najpiękniejszych utworów Andrzeja Zauchy. To będzie klasyk pod tytułem Bezsenność we dwoje z twojego albumu Tribute to Andrzej Zaucha Obecny. Posłuchajmy, jak ta ponadczasowa piosenka brzmi w twojej wersji.

łatwo nad rankiem wstępować w codzienność. Gdy w jedno wierzymy, oboje to wiemy, że wkrótce już spać nie będziemy.

0: reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
16: Prognoza pogody w RMF Classic.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
18: Przelotne deszcze dzisiaj w Małopolsce i na Śląsku, w tych regionach także miejscami burze, nawet z gradem. W czasie burz wiatr w porywach do 90, a na północy do 100 km na godzinę. 24 stopnie maksymalnie na Helu, w centrum do 31, najcieplej w zachodnich regionach Polski do 35 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
16: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
19: Cześć, mówi Edyta Górniak.
20: Hi, I'm Kylie Minogue.
19: Z tej strony Natalia Kukulska.
21: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Dzień dobry, tu Kaja w RMF Classic. Dziś moim gościem jest wokalista, muzyk, kompozytor i przyjaciel Kuba Badach.
1: Tylko na koncercie człowiek może zobaczyć, jak my jesteśmy niedoskonali i jak się często mylimy. Na płytach tego nie słychać.
0: Często się mylisz?
1: Regularnie. Zresztą kiedyś słyszałem jeden patent jednej z naszych znajomych artystek, koleżanek, która celowo potrafi zapomnieć tekstu na przykład w którymś momencie piosenki.
0: Po co?
1: Uwagę publiczności masz w sekundę na sobie.
0: Ojej, bardzo to sprytne.
1: To jest genialne, Ja to często na warsztatach powtarzam ludziom. Słuchajcie, jeżeli występujecie na festiwalu jakimś albo nie wiem, Dni Miasta i przed wami gra jedna kapela, druga, trzecia, przy trzeciej kapeli publiczność jest zmęczona i tak dalej, i tak dalej. Zapomnij tekstu w drugiej zwrotce, ale najważniejsze, drugi refren już ma być zaśpiewany i piękny finał. I ludzie mają wtedy feniks z popiołów.
0: No. Mi się też zdarza zapomnieć. Wystarczy, że spojrzę na jakąś twarz, pomyślę sobie coś i...
1: I poszło.
0: I nie wiem, mam czarną dziurę, nie wiem w jakim momencie piosenki jestem. No. Ale to mnie... Znaczy, jeszcze w tych naszych koncertach The Best, które po prostu, wiesz, no to obudzisz mnie w środku nocy i to...
1: Tak,
0: aczkolwiek
1: tak.
0: Też przy Supermance potrafię się zaciąć. Ale najgorsze są dla mnie koncerty, gdzie... Jestem zapraszana, jest tribut komuś tam, czy w ogóle, no muszę się uczyć nie swojej piosenki.
1: Tak. I to na jeden koncert.
0: No. I to jest, no niepojęte dla mnie.
1: To jest niepojęte. Ale ja mam ten sam problem.
0: Kilobajty.
1: No.
0: Skończyły się kilobajty.
1: Pamięć podręczna, ten RAM w głowie. No właśnie, ja kiedyś policzyłem, że pamiętam około 350 tekstów. I pamiętam rzeczy z dzieciństwa. I naprawdę dałbym wszystkie pieniądze.
0: Gorzej.
1: Kasia, dałbym wszystkie pieniądze, żeby mieć miejsce na uczenie się szybko nowej piosenki, którą mam zaśpiewać w Opolu, a zapomnieć, bo 8 kapsli z butelek małych i 2 nakrętki z tych litrowych wyszli, zaraz już czekamy i podaj własny adres domowy, pisząc 00175 Warszawa 12 / 1000. Dlaczego ja to pamiętam?
0: A co to jest?
1: Jakaś reklama z lat 90. Dlaczego
0: dziecko,
1: to pamiętam? No,
0: nie mam
1: rozumiesz?
0: Zielonego pojęcia.
1: No i właśnie my mamy ten problem, że te rzeczy są w głowie, a nie ma miejsca na nowe.
0: Ale wiem, bo ja tak Rochowi mówiłam zawsze, że co ty te wszystkie rapy po chińsku, po francusku, nawet nie mówisz po francusku, tak. Umiesz, po prostu wszystkie słowa znasz, a fizyki, chemii, wiesz, nie ten, no.
1: Ale widocznie głowa tak potrzebuje.
0: Jest. Są metody, aktorzy mają metody na zapamiętywanie.
1: No dlatego na szczęście nie jesteśmy aktorami.
0: Do rozmowy z Kubą Badachem wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu.

0: produktu wynika z działania jego składników.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Po reklamie.

0: Maja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam Kubę Badacha. Na ile ważna jest przyjaźń w małżeństwie?
2: A to się da rozdzielić? Znaczy nie wiem, może być...
1: Ja znam ludzi, którzy są w małżeństwie, ale nie umieją się przyjaźnić.
2: Jest jedno spoiwo absolutnie genialne, to jest poczucie humoru. Mhm. A ponieważ tutaj Ola jest łobuz strasznie, jeśli chodzi o poczucie humoru.
1: Większy od ciebie?
2: Jest jej poziom abstrakcji i skojarz, wiesz, tak? Tempo, szybko.
1: Ale to coś takiego jak nasz ulubiony basista z przejęzyczaniem się?
2: Nie no, chociaż Ola też się przejęzycza, też potrafi.
1: Czekaj, jak on poziom? Czarta Pantena.
2: Czarna Pantena?
1: Czarta Pantena.
2: No, bo mówimy o Piotrze Żaczku, zresztą autorze jednego z najważniejszych zdań, którego używam w moim życiu. Mianowicie, niech każdy się zajmie swoim instrumentem. Nie wtrącajmy się sobie. I właśnie to jest dokładnie, dlaczego nam z Olą tak się dobrze pracuje, bo ona się zajmuje tekstami. Ja nie mam tej łatwości. Ona gnie te słowa po prostu, wiesz, w sekundę, a ja ugniatam muzykę. I każdy się zajmuje swoim instrumentem.
1: No nie podpasuje. Pasował ci, a nie wiedziałeś, jak to zakomunikować?
2: Na szczęście nie, taka sytuacja nie miała miejsca, bo te rzeczy właśnie bardzo dobrze siedzą z muzą i to jest okej. Okay. Natomiast wiesz, powiem ci, że gdy pierwszy raz spotkałem się z moimi przyszłymi teściami i pamiętam, że wiesz, no jej mama, wiesz, rozpromieniona, uśmiechnęła, i wszedł ten prezydent. Mąż, ja po prostu stanąłem. I niestety, jak to zwykle ja, wiesz, usta działały szybciej niż myśl płynęła, więc usta żyły swoim życiem i powiedziałem, że nie wiem bardzo, czy mam mówić dobry wieczór, czy od razu śpiewać hymn polski.
1: Ale to piękne, no, piękne. No,
2: i, wiesz, słuchaj, no nie oszukujmy się, mnóstwo myślenia, mnóstwo zastanawiania się, czy w ogóle, wiesz, czy my sobie razem poradzimy i tak dalej. I w tym roku mija 17 lat naszej znajomości. No i jesteśmy 14 lat po ślubie.
1: Mówisz tato, mamo?
2: Słucham?
1: Mówisz tato, mamo?
2: Tak, bo to jest dla mnie najprostsze i najkrótsze. Wiesz, to, że dla mnie zawsze ten zwrot tato, mamo, to był taki, wiesz, zwrot, że no, to jest tata mojej żony, no to jest też tata. Wiesz, to jest dla mnie o wiele prostsze, wiesz, mówienie.
1: A czy wchodząc w tą rodzinę, no musiałeś sobie zdawać sprawę z tego też, że to gdzieś uniesie, wiesz, ciebie medialnie, uniesie cię...
2: Wiesz co, okej, no nie będę oszukiwał, że nie byłem tego świadom, no bo przecież no nie jestem idiotą.
1: Nie, no umówmy się, ty też no, wchodziłeś w majętną rodzinę sam, nie będąc biedakiem.
2: Tutaj dotykamy zupełnie innej kwestii, która
1: ale
2: jest właśnie...
1: Tak jest naprawdę.
2: Która też jest... ale tu jest właśnie ta sfera plotkarska, bo gdyby to była prywatna firma, to pewnie byśmy się nigdy nie spotkali. Nie, mój tata jest po prostu szefem tej firmy, która jest...
1: Przedsiębiorcą.
2: To jest państwowa, to jest spółdzielnia. To jest spółdzielnia mleczarska. I on jest szefem tej firmy najdłużej działającym na takim stanowisku w historii tego kraju. Jest w tej chwili już postacią historyczną.
1: Co ty gadasz? No, świetnie.
2: Ponad 45 lat. Ja nigdy nie miałem żadnych połączeń, wiesz, to, bo moja dziedzina mojego taty są kompletnie dwie różne rzeczy. Mój tata kocha muzykę, chciałby być muzykiem, wiesz, muzykował jak był, wiesz, studentem, więc on zawsze był szczęśliwy, widząc, że ja poszedłem w tę stronę i że to był mój wybór, moja decyzja i że sobie jeszcze poradziłem. No bo umówmy się, różnie mogłoby być. Więc to nie jest tak, że wiesz, że to były jakieś dwie rodziny, które po prostu kombinowały sobie.
1: A wracając do tamtej rodziny, czy zdawałeś sprawę również sceny?
2: I tu jest właśnie to jest kluczowe, bo ja wiedziałem, że to właśnie będzie kosztowne.
1: A teraz w RMF Classic spotkanie dwóch wyjątkowych głosów i dwóch muzycznych światów, które łączy wspólna miłość do klasycznego jazzu. Duet Kuba Badach i Matt Dusk i standard Learning the Blues z repertuaru Franka Sinatry. Nadaliście tej piosence świeżość, styl, no i myślę, że tą charakterystyczną elegancję, z której obaj jesteście znani.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi.
2: Po reklamie.

0: dzisiaj ze mną w studiu RMF Classic jest mój cudowny, wspaniały kolega Kuba Badach.
1: Tacy ludzie jak ty, tą skarbnicę w ogóle, ty pamiętasz więcej z naszych spotkań.
2: To więc dzwoń. Ja też tą pamięć mam taką, wiesz, Ola się śmieje, znaczy ona się nie śmieje, przepraszam. Ona jest przerażona, że ja jestem, moje wszystkie historie są plus VAT albo jeszcze jakiś podatek. Ja zawsze coś dołożę. Zawsze, wiesz, Ola tak patrzy, mówi, to nie było tak. To było zupełnie inaczej. Mówię, Misiu, ale właśnie psujeszmy piękną historię. Wiesz, i niestety ja mam tak, że...
1: O rocznicę ślubu pamiętasz?
2: Oczywiście.
1: Fajnie.
2: 22 września
1: 2022. Tato, znowu mnie nie odebrałeś z przedszkola. A kto mówi? Dobra. Kubuniu, czyli co? Wakacje. A po wakacjach spotykamy się?
2: Oczywiście, nie, możemy nawet przed... A nie, czekaj, przed wakacjami nie, bo to już za tydzień urlopuję. Kasia, ja podtrzymuję cały czas to, o czym kiedyś rozmawialiśmy sobie w klubie Stodoła, że bardzo jestem za tym...
1: Wtedy, kiedy mnie wyciągnąłeś na scenę?
2: I
1: kompletnie po prostu zszokowaną, zawstydzoną.
2: Parę dni temu z kimś rozmawiałem na ten temat właśnie, że to był dla niego najlepszy w ogóle, to był highlight koncertu i że tylko na takie koncerty by chodził, co było bardzo przyjemne dla muzyka, który
1: ja
2: spędza...
1: Ja nawet ubrana nie byłam ładnie.
2: Ty nie
1: ja przyszłam tam jako widz.
2: Słuchaj, właśnie może dlatego to zrobiło takie wrażenie, bo wyglądałaś tak okropnie, wyglądałaś tak strasznie, że wiesz, wszyscy się po prostu, wiesz, to dopiero ludzi ubawiło, więc właśnie, wiesz, ta bycie doskonałym w niedoskonałości. Podtrzymuję cały czas to, co powiedziałem, że fajnie by było, gdybyśmy w tym naszym świadku, wiesz, ludzi, których kręcą podobne rzeczy muzycznie, żebyśmy dali sobie właśnie szansę na spotkanie i nawet muzyczne pomilczenie razem, bo naprawdę gwarantuję ci, że wtedy zaczynają fajne rzeczy wychodzić.
1: A, ja tego bardzo potrzebuję.
2: A nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, wydaje mi się.
1: No to ja powiem. Bo bardzo mnie to rozśmieszyło. Otóż, kiedy zapytano panią Jolantę, jakim jesteś, jak się mówi?
2: Zięciem.
1: No to tam, no, że pokochała ciebie, twoje poczucie humoru i to mi w ogóle nie wiadomo. A teść co powiedział? Bardzo się cieszę, że Kuba umie i lubi sprzątać, bo Ola właśnie nie.
2: No bo uważam, że ludzie właśnie powinni się...
1: Uzupełniać.
2: Uzupełniać, dokładnie. Powinni mieć jedną rzecz wspólną, czyli poczucie humoru, a cała reszta fajnie, jak się uzupełniamy. Na przykład, no dobrze, ja dobrze sprzątam, ale słabo gotuję, a moja żona świetnie gotuje. Ja nie potrafię zorganizować wycieczki do Japonii, a ona jak to zrobi, to jest koniec świata. Polecam.
1: Japonia to jest koniec świata.
2: I to jest dobra puenta.
1: Kochani, to jest koniec naszego odcinka. Koniec odcinka. Tak. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak my.
2: No właśnie, żeby się dobrze bawiliśmy.
1: Że tak. Są, wiesz, ludzie, którzy się bardziej śmieją ze swojego kawału niż mnie.
2: No właśnie.
1: To się przekonamy.
2: No właśnie.
1: To się przekonamy, piszcie, wiecie.
2: Dojedźcie nas tam w komentarzach. Dojedźcie nas po prostu.
1: Ale tak od serca.
2: No.
1: Dziękujemy wam bardzo.
2: Kasieńko, dziękuję ci pięknie.
1: Kocham cię, uwielbiam. Uwielbiam. A ja zapraszam za tydzień.
2: O, a ja nie.
3: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: reklama.
1: O, ale mnie gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
11: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Po reklamie.
3: Prognoza pogody w RMF Classic.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
5: Na pogodę w Polsce działają wyż z niżem i powietrze polarno-morskie z gorącym zwrotnikowym. To w sumie umiarkowanie pogodna sobota, przelotne deszcze i burze w Małopolsce i na Śląsku. Poza tym więcej szans na słońce. Od 24 stopni maksymalnie na północy przez 31 w centrum do 35 stopni Celsjusza na najcieplejszym dziś zachodzie Polski.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
3: RMF Classic i wszystko gra.
6: Pozdrawiam, Artur Andrus.
7: Alicja Majewska.
8: Marek Kondrat.
9: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
3: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Już za chwilę zaczynamy Uniwersum RMF Classic. Program o świecie seriali. Sezon 6. Odcinek 25. To jest Uniwersum RMF Classic. Nasz program o serialach.
1: Dzień dobry, tu Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Witam Państwa w kolejnym odcinku Uniwersum RMF Classic. W dzisiejszym odcinku dominują Brytyjczycy i Irlandczycy. Trzeba bowiem przyznać, że choć światem seriali rządzą amerykańskie produkcje, to jeśli chodzi o te najlepsze, a często najbardziej nagradzane seriale telewizyjne, to często pochodzą one z wysp. Wszystko za sprawą nie tylko niezwykle długiej tradycji telewizyjnej, ale przede wszystkim doskonałych aktorów, którzy udowadniają, że w telewizji nie ma miejsca na małe role i zawsze można dać przed kamerą z siebie wszystko. I właśnie dzisiaj głównie o tych serialach brytyjskich i irlandzkich będę Państwu opowiadać w Uniwersum RMF Classic.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O świecie seriali opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Zgodnie z obietnicą, ten odcinek Uniwersum RMF Classic zaczynamy od serialu irlandzkiego. Decydenci Netflixa długo trzymali widzów w niepewności, ale w końcu zapadły ostateczne decyzje. Rok po premierze serialu Ród Guinnessów, podkolorowanej nieco wersji przeszłości najsłynniejszego irlandzkiego rodu browar...
2: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Arbuz 2,49 za kilogram.

Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Delikatesy Market Point. Skrzydełka z kurczaka 3,99 za kilogram. Zsiadłe mleko 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Kefir 420 gramów Krasny Staw 2,49 za sztukę z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
2: Też tancerka, którą łączy jedyna w swoim rodzaju relacja z rodziną. O co chodzi? Wyjaśni się w Niedomówieniach, których bohaterką będzie Adrianna Borek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
3: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
7: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
8: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
9: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bezołowiową.

0: 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Po reklamie.

0: Świat seriali bez tajemnic. To jest Uniwersum RMF Classic.
1: Uniwersum RMF Classic pozostajemy przy kontynuacjach. Netflix kazał długo widzom czekać, a Apple TV nie pozostawiło wątpliwości. Komediowy horror Wdowia Zatoka doczeka się drugiego sezonu. Serial o burmistrzu niewielkiego miasteczka położonego na odosobnionej wyspie, który stara się za wszelką cenę uciszyć niepokoje mieszkańców wywołane dziwnymi zdarzeniami, a jednocześnie odsunąć na bok ludowe legendy o strasznych wydarzeniach, które nadchodzą, okazał się niespodziewanym hitem. Zbiera pochwały zarówno wśród widzów, jak i krytyków i być może będzie jednym z najbardziej nagradzanych seriali mijającego roku. O drugim sezonie na razie nie wiemy zbyt wiele, choć scenarzyści zapowiadają, że punktem wyjścia ma być sytuacja, w której wszystko na wyspie jest w największym porządku i nie ma się o co martwić, co w świecie Wdowiej Zatoki oznacza, że zdecydowanie jest powód do niepokojów. A sam serial można już w całości obejrzeć na platformie Apple TV.

0: Reklama.
1: Od Zamku Czocha do Poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do

0: taniej. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: To jest uniwersum RMF Classic. Radiowy przewodnik po świecie seriali. Prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: W uniwersum RMF Classic powracamy do seriali brytyjskich, bo oto dostaliśmy zapowiedź, że już we wrześniu powróci z 6. sezonem serial szpiegowski Kulawe konie. Kulawe konie to historia skompromitowanych agentów agencji MI5, którzy pod zwodzą swojego niezbyt sympatycznego szefa, Jacksona Lamba, w tej roli Gary Oldman, zostaną wplątani w niebezpieczną grę zemsty i odwetu, w którą wciągnie ich szefowa całej szpiegowskiej agencji. Co ciekawe, o ile poprzednie sezony serialu ekranizowały pojedyncze tomy z cyklu powieściowego Micka Herona, to 6. ma połączyć wątki z dwóch książek. Zapowiada się więc sezon dużo bardziej dynamiczny i jeszcze bardziej niebezpieczny dla bohaterów. Ponieważ jest to produkcja Apple TV, to odcinki będą pojawiać się co tydzień, a cały sezon serialu będzie dostępny dla widzów 21 października. Kulawe konie są jednym z największych hitów platformy i część osób zastanawia się, czy ten 6. sezon nie będzie zapowiedzią końca całej produkcji.

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od Was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18 w RMF Classic. Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po reklamie.
0: Prognoza pogody w RMF Classic.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
5: Kapryśna aura w Polsce w tę czerwcową sobotę. Wyże, niże, ciepłe polarnomorskie i gorące zwrotnikowe powietrze wpływają na pogodę. W Małopolsce i na Śląsku przelotne deszcze i burze, miejscami nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 24 na północy przez 31 stopni w centrum do 35 stopni w skali Celsjusza na zachodzie naszego kraju.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
6: RMF Classic inspiruje.
7: Tu Aga Zarian.
8: Igor Herbut.
9: Grzegorz Markowski.
10: Tu Kasia.
11: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
10: Słuchacie RMF Classic.
11: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Wracamy do uniwersum RMF Classic. Do świata seriali zaprasza Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Pozostając przy serialach brytyjskich, nie mam niestety dobrych wiadomości dla wielbicieli kultowego serialu BBC Doctor Who. Stacja poinformowała, że właśnie zakończyła współpracę z showrunnerem produkcji, Russellem T. Davisem, i jego firmą producencką. Nie zostanie wyprodukowany coroczny odcinek świąteczny, a fani muszą się przygotować na dużą przerwę w serialu. BBC poinformowało, że szuka nowych producentów dla produkcji. Pojawiają się też pytania, co to oznacza i czy nowe sezony dostaniemy w kolejnych latach, czy należy to traktować jako skasowanie kultowego serialu, a może próbę rebootu całej serii, która pojawiała się nieprzerwanie w swojej nowej odsłonie od 2005 roku. Informacja jest tym bardziej przykra i niespodziewana, że jeszcze kilka tygodni temu w sieci pojawiały się informacje o pracach nad tegorocznym odcinkiem świątecznym. Wygląda na to, że jednym z powodów skasowania serialu była niewystarczająca widownia, której nie pomogła nawet współpraca z platformą Disney+, która dystrybuowała ostatnie sezony serialu. BBC zapewnia, że nie ma zamiaru zakończyć historii Doktora Who, najdłużej nadawanego w historii telewizji serialu, ale widzowie są bardzo zaniepokojeni, jaka będzie jego przyszłość, bo na razie maluje się w ciemnych barwach.

0: Uniwersum RMF Classic, czyli seriale od A do Z, prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: W Uniwersum RMF Classic pozostajemy przy historiach brytyjskich, a mam dla Państwa bardzo ciekawą i intrygującą wiadomość. Szykuje się nowy serial o najsłynniejszym detektywie z powieści Agaty Christie, czyli o Hercule Poirot. BBC szykuje nowy program o tym bohaterze i zamówił od razu 3 sezony. Tym jednak, co budzi największe emocje, to informacja, kto zagra rolę detektywa. A wcieli się w nią Edward Boumelle, aktor, którego mogą Państwo kojarzyć z seriali takich jak Sex Education czy My Lady Jane. Boumelle nie tylko będzie najmłodszym Poirot w historii, ale jak wskazują niektórzy, najprzystojniejszym. Co niekoniecznie budzi wielki entuzjazm wśród widzów przyzwyczajonych do bardziej tradycyjnego przedstawienia tego bohatera. Serial będzie rozgrywał się w latach 20. i skupi się na historiach znanych z powieści Agaty Christie, ale też pokaże nam początek kariery naszego wybitnego detektywa. Serial ma się pojawić pod koniec 2027 roku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W nowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: W najbliższym odcinku będziemy mówić o kinie Stevena Spielberga i o tym, dlaczego dalej potrzebujemy jego filmów.
3: Podzielimy się z wami też naszą opinią na temat naszej polskiej perełki, czyli najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna.
2: I zahaczymy też o Iście Gwiazdorski, serial, który teraz króluje na streamingu, i o tym, czy na pewno zgadzamy się co do tego tytułu.
3: Natalia Ryba.
2: Jacek Cygan.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Po reklamie.

0: Wszystko, co powinniście wiedzieć o serialach, znajdziecie tu, w Uniwersum RMF Classic.
1: W Uniwersum RMF Classic byli już szpiedzy, ale czas na kolejną produkcję szpiegowską. Hillary pojawi się w nowym serialu szpiegowskim. Produkcja The Legacy of Spies to ekranizacja powieści mistrza tego gatunku, czyli Johna le Carré. Hillary zagra postać o kryptonimie Control, szefa agencji wywiadowczej o kryptonimie The Circus. Przede wszystkim jednak będzie szefem najsłynniejszego szpiega stworzonego przez le Carré, czyli George'a Smiley'a. W serialu w tą rolę wcieli się Matthew McFadden. Serial będzie opowiadał o wieloletniej szpiegowskiej grze rozgrywającej się w czasie zimnej wojny, podczas której nasi bohaterowie starają się dopaść swego największego wroga, rosyjskiego szpiega Karla. Serial wyprodukuje BBC we współpracy z MGM+. Serial nie ma jeszcze daty premiery, ale kiedy tylko się ona pojawi, na pewno Państwu o niej powiem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do australijskiego parku narodowego Kariini? Na rzeczną wyprawę w Amazonii? A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Porozmawiamy o Svalbardzie, krainie blisko bieguna północnego, o dziwo zamieszkałej, ale bez rdzennych mieszkańców. A to unikat, który ciągnie za sobą unikalne zwyczaje. Kto tam mieszka i co robi?
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Po reklamie.

0: Zanim obejrzysz, posłuchaj. To jest Uniwersum RMF Classic. Radiowy przewodnik po świecie seriali. Prezentuje Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Jak zawsze na koniec Uniwersum RMF Classic staram się zwrócić Państwa uwagę na serial, który mógł Państwu umknąć. I tym razem będzie to serial Vampir Lestat, który można w Polsce oglądać na kanale AMC. Vampir Lestat to adaptacja kolejnej powieści z cyklu Kronik Wampirów, Anne Rice. W trzecim sezonie serialu twórcy zdecydowali się na całkowitą zmianę stylistyki. Po dwóch spokojniejszych sezonach, w których słuchaliśmy opowieści rozpisanej na kilkadziesiąt lat, w sezonie trzecim zostajemy wrzuceni w sam środek trasy koncertowej Vampira Lestata, który poprzez swoje piosenki i występy sceniczne stara się sobie poradzić z demonami z przeszłości. Tak gwałtowna zmiana stylistyki w kolejnym sezonie nie zdarza się często, ale pozwala odpowiedzieć sobie na pytanie, jak emocjonalne wampiry, obciążone piętnem nieśmiertelności, poradziłyby sobie z całym mnóstwem emocji i resentymentów, które nazbierały się w nich przez lata. Sam serial budzi wśród widzów skrajne emocje, niektórzy są zachwyceni tą zmianą, inni trochę tęsknią za tym, co oglądali w poprzednich sezonach. Na razie w Polsce mamy dostępne 3 odcinki, a kolejne co niedzielę można oglądać na kanale AMC Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Hej, zwrotu mocni!
8: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
9: Nie trzeba nas myć!
10: Ale etykieta musi być.
8: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy u Ciebie na kanapie.

0: Wielkiego Filmu prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: Godzina 15 w sobotę, a to oznacza tylko jedno. Rozpoczynamy nasz program Nie ma takiego filmu. Z wami Jacek Cygan i Natalia Ryba.
2: Dzień dobry, kochani.
1: Dzień dobry. I słuchajcie, dzisiaj jest bardzo ważna data, ponieważ dokładnie 51 lat temu do kin weszły szczęki Stevena Spielberga. Więc to jest takie bardzo symboliczne, biorąc pod uwagę, że od tygodnia mamy jego najnowszy film Dzień Objawienia. A musicie wiedzieć, że Szczęki to był w ogóle pierwszy film, który wytworzył w Hollywood takie pojęcie jak letni blockbuster.
2: Jak ja żałuję, że nie żyłem w tamte wakacje, w tamtych czasach, bo strasznie chciałbym doświadczyć tej masowej ekscytacji, która w sumie ogarnęła ludzi, kiedy zobaczyli Szczęki na ekranie. Bo to tak, to był pierwszy letni blockbuster. To był pierwszy film, który miał tak szeroką premierę, który miał tak genialną i dużą kampanię telewizyjną i który doczekał się potem wielu, wielu sequeli. Więc dla ludzi to był jakiś taki w ogóle punkt zwrotny w kinie jako takim.
1: Ciekawostka jest taka, że rekin, który był wykorzystywany na planie, faktycznie został zbudowany, natomiast był mechaniczny, więc jak wkładali go do wody, to dość mocno się psuł. Nazywali go w ogóle tak pieszczotliwie Bruce. Uważam, że to całkiem urocze.
2: Cudowne.
1: Dlatego właśnie, że tak się psuł, więc nie mogli go wykorzystywać na ekranie, Spielberg wymyślił tę perspektywę rekina, że jakby kamera jest rekinem i dlatego to jest takie efektowne do tej pory.
2: I to jest też efektowne, bo z jednej strony faktycznie mamy bardzo złożone dzieło rozrywkowe, jak mówimy o blockbusterze, ale z drugiej strony też mimo wszystko solidny komentarz o władzy, która widzi zagrożenie dopiero wtedy, kiedy to już jest o 3 kroki za późno. I wiedząc, że Steven Spielberg miał wtedy 26-27 lat i zrobił kino, które do dzisiaj jest tak żywe i jak widzimy teraz rankingi, które są tworzone przy premierze Dnia Objawienia, często jest dalej na pierwszym miejscu, to pokazywało, że mamy nowy, bardzo ważny głos w kinie i ja kocham tą inną anegdotę ze Szczęk, czyli kiedy John Williams, który stworzył muzykę do tego filmu, przygotował mu motyw oparty na 2 nutach, 2 dźwięki. I Spielberg, kiedy usłyszał tą wersję, no uznał, nie no stary, ty żartujesz chyba.
1: On się podobno zaśmiał.
2: Tak, mówi, jak zrobimy motyw na 2 dźwiękach? No dziś wiemy, że ten motyw faktycznie powstał na tych 2 dźwiękach, znamy go wszyscy, więc żeby pięknie wejść w dzisiejszą audycję, tego motywu teraz posłuchamy w RMF Classic.

0: ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: Jak co tydzień o tej samej porze, poza przeglądem kina i streamingu i tego, co teraz się ogląda, mamy też dla was i dla nas grę. Zgadujemy cytaty z najpopularniejszych filmów i seriali, wy zgadujecie razem z nami i w okienku na Instagramie wpisujecie, z jakiego filmu ten tytuł pochodzi i z czym wam się kojarzy, i potem dla najlepszej odpowiedzi wysyłamy, no taką, naszą paczkę gadżetów. Tym razem ja testuję Natalię. I słuchajcie, zmieniłem trochę podejście do tej gry. Bo my co tydzień, no, prześcigujemy się w tym, kto wymyśli bardziej złożony cytat. Czasami mamy jakieś trzyzdaniowe cytaty i musimy sobie co 10 minut przypominać, o co nam chodziło. Więc ja dzisiaj, prostota. Trzy słowa. Jesteś gotowa?
2: Zniszczysz mnie, ja to wiem.
1: Słuchaj, mi się wydaje jednak, że będę trochę łaskawy. I mój bardzo długi i bardzo złożony cytat na dziś to: życie znajdzie sposób.
2: Jaki to jest piękny cytat. Ja jestem zachwycona. Życie znajdzie sposób. To jest po prostu znowu taka lekcja, którą my, mam wrażenie, co tydzień odrabiamy, o tym, żeby czasem odpuścić. Żeby czasem po prostu puścić też pewne tematy, bo one same się rozwiążą, tak jak powinny. Z jakiego to może być filmu? Na razie nie mam zielonego pojęcia.
1: Masz jeszcze ponad półtorej godziny na zgadnięcie, także ty zgaduj, wy zgadujcie razem z Natalią i pamiętajcie, wpisujcie swoje odpowiedzi na Instagramie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Anton Hofmeister i Józef Vogler, dwaj kompozytorzy w bezpośredniej bliskości Mozarta, Haydna i Beethovena, przypomina ich polska pianistka Felicia Blumenthal, pamiętana bardziej w świecie niż u nas, żyjąca od 1939 roku w Brazylii. Płyta Turnabo, początek lat 60.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja...
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu. Premiery tygodnia.
1: W kinach już do zobaczenia. Perełka. Nasza polska perełka, czyli ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, za którą reżyser dostał w Cannes Złotą Palmę. Za reżyserię. Opowiada ona historię rodziny Mannów, wybitnego niemieckiego pisarza, który przed wojną tak naprawdę już był na emigracji i w tym filmie on powraca właśnie do tych powojennych Niemiec, które są w bardzo trudnej sytuacji, wszelakiej, od politycznej, po społecznej, po ekonomiczną. No i właśnie, to jest niby jego ojczyzna, ale chyba nie do końca.
2: Chyba nie do końca, ale też wydaje mi się, że faktycznie w słowie perła nie ma tu żadnej hiperboli, bo naprawdę bardzo czekaliśmy na ten film po premierze w Cannes z takim lekkim niepokojem, czy na pewno będzie tak dobrze do tego poziomu, do którego przyzwyczaił nas Pawlikowski. I jest dobrze. To już zacznijmy na starcie, jest naprawdę, naprawdę dobrze. Ja też ten film czytam trochę bardziej metaforycznie niż to, co się znajdzie w opisach na różnych stronach typu wielki pisarz wraca do ojczyzny. To jest bardziej taka kolejna powojenna rozprawa, czy można wrócić do kraju takim samym człowiekiem, kiedy ten kraj przestał być moralnie niewinny. I czy jesteśmy w stanie żyć w zgodzie i z tym krajem, i z samym sobą. I od razu zrzucę, że moim zdaniem jest to film, który ja w swoim prywatnym rankingu mam wyżej niż idę.
1: Ale wiesz, że ja chyba też. Natomiast na pierwszym miejscu miałabym Zimną wojnę.
2: Tak.
1: Wciąż. Na drugim ojczyznę. Na trzecim idę.
2: Mamy ten
1: ale
2: sam
1: jesteśmy
2: ranking.
1: Zgodni.
2: Ach.
1: Ale też musimy wam powiedzieć, że ten film akurat oglądaliśmy razem na pokazie przedpremierowym i oboje byliśmy tak poruszeni, że nawet na napisach siedzieliśmy sobie w ciszy i jeszcze musieliśmy mieć chwilę, żeby wyjść. I też na pewno na to wpływ miała po prostu ta energia pomiędzy głównym duetem aktorów. Hans Zichler na ekranie i partneruje mu Sandra Hüller.
2: Sandra Hüller w ogóle jest cudowna.
1: Moim fantastyczna.
2: To jest największa europejska siła w Hollywood teraz, jaka istnieje.
1: Bo to jest takie, musisz się zgodzić, bardzo minimalistyczne aktorstwo, ale tak gęste i w pewnym momencie oni oboje pękają. Mówię o tej ostatniej scenie, która nas tak bardzo poruszyła. I to już cały ten żal, cały jakiś ten smutek na ciebie to po prostu przechodzi.
2: I ten film też wbija w fotel, bo z jednej strony on nie sprzedaje nam takiego bardzo ekspresyjnego scenariusza, że my czujemy te emocje tak w tej sekundzie, kiedy są podawane. To tak narasta, narasta, żeby na końcu jest taka bardzo mocna, piękna scena, kiedy nagle jak wodospad, to spływa wszystko emocjonalnie, ale jednocześnie zatapiamy się w niesamowitym obrazku. Bo jak zobaczymy, jak misternie jest stworzona scenografia i ogólnie zdjęcia Łukasza Żala, gdzie pewien poziom symetrii jest tam, dochodzi do takiego mistrzostwa w tych kadrach i moim zdaniem cudowne kostiumy, które z jednej strony bardzo w epoce, z drugiej strony niesamowicie szykowne, stylowe, modowe. To jest no przepiękny film, już nawet wizualnie.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Swobodne, nieoczywiste, szczere, niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ja bardzo chciałam być tancerką, ponieważ zostałam krawcową.
3: To jest logiczne, jasne, nie ma czego tłumaczyć, no.
2: Nie ma czego tłumaczyć.
3: Artystka kabaretowa, ale też tancerka, którą łączy jedyna w swoim rodzaju relacja z rodziną. O co chodzi? Wyjaśni się w niedomówieniach, których bohaterką będzie Adrianna Borek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.

0: złoty 35 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
2: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
3: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
10: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: No to pa!
11: Po reklamie.

0: dzisiejszej audycji nie ma takiego filmu. Cytat jest dość życiowy i dość poetycki. Uznaliśmy, że, w sumie ja uznałem, że skracamy słownie te cytaty, więc dzisiaj trzy słowa, które brzmią: życie znajdzie sposób.
1: To jest na pewno historia o jakimś bohaterze, który potrzebuje w tym momencie usłyszeć takie słowa, czyli że mierzy się z czymś trudnym w swoim życiu, albo to jest jakiś może taki punkt zwrotny w jego życiu, że wszystko się nagle zmienia i on się musi odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Nie wiem. Zastanawiam się też, czy przypadkiem nie jest to coś z filmów Spielberga, skoro dzisiaj on jest takim trochę motywem przewodnim naszego programu. Zobaczymy.

0: Nie ma takiego filmu. Dlaczego?
1: W tej sekcji, biorąc pod uwagę, że dzisiaj faktycznie Steven Spielberg jest motywem przewodnim naszego programu, zadamy sobie pytanie, dlaczego my dalej potrzebujemy kina, które on uprawia. Bo naszym zdaniem to jest jeden z ostatnich twórców, którzy naprawdę wierzą, że kino może być takim wspólnym doświadczeniem. Nie tylko właśnie produktem do obejrzenia na platformie, ale takim eventem, nazwijmy to, po którym ludzie wychodzą z sali i o tym kinie rozmawiają.
2: Steven Spielberg stał się w jakimś sensie kontrowersyjnym twórcą, bo wiele ludzi zarzuca mu zbytni sentymentalizm, takie trochę miękkie serducho, kiedy mówi o dość cynicznym i brutalnym świecie, ale tym bardziej moim zdaniem w takiej sytuacji potrzebujemy jego głosu w dyskusji. Bo tak jak mówisz, to jest kino bardzo wspólnotowe, niesamowicie międzypokoleniowe, bo on łączy dziecko i łączy dorosłego w jednym widzu. I on stara tworzyć się obrazy, które mówią do obu pokoleń i też dają z jednej strony inne, ale gdzieś łączące się wnioski w kulminacji każdego filmu.
1: I wydaje mi się, że bardzo ważne jest takie kino właśnie w takim świecie, o którym ty mówisz, który jest dość mocno cyniczny i raczej oparty na jakichś roszczeniach i też może trochę takim czymś, że jesteśmy zawiedzeni tym, jak wygląda współczesny świat, a on przypomina o takiej naprawdę podstawowej funkcji kina, czyli emocjonalnej czytelności. Po prostu, że mamy czuć.
2: Mamy też czuć i mamy zachwycać się tym, co kino daje w takim swoim pierwotnym wydaniu, bo Spielberg obok chociażby, nie wiem, Guillermo del Toro jest tym twórcą, który stanie na głowie, żeby wszystko, co się da na ekranie, zrobić ręcznie. On bardzo unika technologii, bardzo unika takich rozwiązań, które a zabierają ludziom pracę, więc tych ludzi też angażuje do tworzenia kina, ale też pokazuje, że wszystko można znaleźć w naturze. Żeby stworzyć jakieś niesamowite dźwięki, on nie będzie tego tworzył w programie, tylko on zaangażuje kogoś do nagrania, nie wiem, słonia na przykład albo żyrafy i to zmiksuje. I to jest u Spielberga cudowne.
1: I patrząc na jego kino, ja mam takie wrażenie, że on po prostu, zaczynając pracę nad jakimś projektem, zadaje sobie pierwsze fundamentalne pytanie. Jak sprawić, żeby widz coś poczuł?

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzej, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak, wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
14: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
15: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.
19: RMF Classic. Włącz i rób swoje.

0: Nie ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: W audycji Nie ma takiego filmu wracamy do odstatu odcinka i na tym etapie naszej audycji trochę sobie o nim pogadamy. Przypomnę, co dzisiaj jest na talerzu, jest to Życie znajdzie sposób. O czym myślisz, jak myślisz o tym cytacie?
2: Nie mam się czego tak naprawdę chwycić na ten moment, bo to, co ci powiedziałam w poprzednim wejściu, że to jest moja jedyna teraz jakby droga do zgadnięcia tego cytatu, to jest to, że dzisiaj jest Steven Spielberg. I wydaje mi się, że mogłeś wybrać coś z któregoś z jego filmów. Natomiast problem mam taki, że nie wiem, który jest twoim ulubionym filmem i nie wiem, do którego filmu ten cytat by pasował, bo pasowałby on do It'ego, pasowałby on do Parku Jurajskiego. W Szczękach bym go raczej nie znalazła. Ale szczerze, to ja nie wiem.
1: No to może zatrzymajmy się i powiedz mi, jak w ogóle go rozumiesz? Życie znajdzie sposób. Czy to twoim zdaniem jest bardziej o człowieku, czy bardziej o otoczeniu tego człowieka?
2: O, też bardzo ciekawa myśl z twojej strony, bo ja od razu go odczytałam jako coś, co nawiązuje do człowieka. Mhm. Że czasem my tak bardzo potrzebujemy mieć poczucie kontroli nad wszystkim, a nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego i czasem to, co powiedziałam wcześniej, trzeba po prostu odpuścić i zobaczyć, co się wydarzy. Żyć swoim rytmem, a te wszystkie rzeczy, które tak bardzo chcielibyśmy zmienić, na chwilę odłożyć, bo one się same mogą rozwiązać.
1: I to jest piękna interpretacja, ale też skoro już troszeczkę tutaj kart uchylamy, to też można czytać na drugiej stronie tego samego medalu, że my możemy myśleć o planach, my możemy próbować przestawić nasze życie albo odpuszczać czy nie odpuszczać, ale życie i tak się toczy i ono ma trochę swój plan na siebie, nieważne co będziemy w nim robić.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: W ręce Jacka wpadł taki tekst w Sight and Sound, w którym Quentin Tarantino stwierdził, no właśnie, że co, atakuje kolegów po fachu i uważa, że kino, które powstało po pandemii, nie ma sensu?
2: Quentin Tarantino ostatnio nie zajmuje się robieniem filmów, zajmuje się krytykowaniem i ojczeniem na wszystko, co w Hollywood teraz się dzieje. No i teraz skomentował, że kino postpandemiczne jest głupie, jest niedokładne, tkwimy w sequelozie i ogólnie nie ma co oglądać.
1: A bierzmy pod uwagę to, że po pandemii pojawiły się takie filmy jak Oppenheimer, Strefa Interesów, Anora, Past Life, Aftersun. To naprawdę jedne z najwybitniejszych współczesnych filmów.
2: I kiedy słyszymy zwroty, kiedy Tarantino, tutaj cytat, nazywa teraz współczesne kino bezsmakową fabryką kiełbasy, a wiemy, że te filmy, które właśnie powiedziałaś, wyszły tak naprawdę kilka lat temu, no to w mojej głowie pojawia się znak zapytania, czy na pewno on robi to z dobrej woli, czy po prostu trochę coś tam już się poprzestawiało pod tą głową, bo jednocześnie docenia i wychwala takie filmy jak Łup Netflixa, Horyzont Kevina Costnera, czy chociażby kontynuację Jokera. I zestawmy to teraz ze Strefą Interesów.
1: No zgadzam się, natomiast ja sobie tak myślę, że może z drugiej strony to jest jakaś taka refleksja na temat tego, że Tarantino ma problem w ogóle z jakością filmów, ale też ze zmianą sposobu ich oglądania i tego w ogóle, gdzie są one umiejscowione w kulturze, bo kiedyś premiera filmowa to było wydarzenie narodowe, prawda? Wszyscy chcieli ten film zobaczyć. A teraz w tej erze, gdzie mamy tyle treści, mamy YouTube'a, mamy platformy streamingowe, mamy social media, może te filmy już nie są aż tak spektakularnie obwieszczane. Może to jest jakiś wyraz patologiczny, umówmy się, bo ten artykuł jest naprawdę bardzo nacechowany negatywnie, tęsknoty.
2: Jeśli Quentin faktycznie tęskni i to z tego wychodzą te wszystkie wypowiedzi, to czemu też krytykuje i mówi, że nie będzie oglądał żadnej z nowych Dune, ani jedynki, ani dwójki, gdzie właśnie Duna jest tym filmem, który przypomina nam o tym, jak kiedyś wyglądało kino. To właśnie Duna przyciągnęła na ekrany tyle ludzi. Ludzie przebierali się za bohaterów, ludzie pisali o tym na wszystkich forach, gadali o tym z własnymi rodzicami, ponieważ ci rodzice znali poprzednie warianty Duny. To jest definicja tego, za czym Quentin niby tęskni, a jednocześnie to krytykuje.
1: A może Jacek on jest zazdrosny, bo sobie ustalił sam kiedyś ze sobą, że zrobi tych filmów 9, 10 i to jest tyle, i to jest koniec? I może teraz żałuje.
2: I może nie jest pewien, czy zrobi jeszcze kolejny Pulp Fiction. My trzymamy kciuki, żeby taki film jeszcze powstał, bo jednak Quentin, czego by nie gadał, jest świetnym reżyserem, więc teraz przypomnijmy sobie jego największe dzieło i właśnie muzykę z filmu Pulp Fiction.
3: I love you, honey bunny.
4: Everybody be cool, this is a robbery!

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A podobno ten reżyser ma coś robić w...
2: Ja już jestem na tym trzeci raz.
3: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. Dziś po 17 w RMF Classic.
4: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
5: Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Po reklamie.

0: serial tygodnia.
1: Patrząc na nowe seriale, które teraz dostajemy na streamingu, już okazuje się, że coraz ciężej będzie nam wybrać ten serial roku, ponieważ mamy coraz ciekawsze nowe tytuły. Mieliśmy Półbrata, mieliśmy Wdowią Zatokę i teraz na Apple TV pojawił się tytuł, który wzbudza bardzo duże zainteresowanie, bo jest to nowa wersja, adaptacja słynnego przylądka strachu Martina Scorsese o tym samym tytule Cape Fear.
2: I to jest bardzo ciekawy przykład tego, że nie tylko jest to nawiązanie do książki o tym samym tytule Johna D. McDonalda, ale także ten serial adaptuje film Martina Scorsese, a Martin Scorsese jest producentem filmu.
1: No i myślę, że od razu połóżmy karty na stół. Czy twoim zdaniem ten serial będzie walczył o miano serialu roku?
2: Mam tylko jedną zagwozdkę. Zaplanowany jest na 10 odcinków, na razie dostaliśmy bodajże 4 i ja zastanawiam się, czy to napięcie i ta konwencja, która jest taka bardzo teatralna momentami, czy ona się utrzyma, czy ona po prostu utrzyma uwagę widza.
1: Ale słuchaj, kochana, konkrety. Czy ci się podobał pierwszy odcinek?
2: No nie do końca, ale jeżeli bym miała włączyć drugi, to na pewno dla Javiera Bardema, Patricka Wilsona i Amy Adams, którzy są w obsadzie.
1: No ja uważam, że jest to serial, który obsadą stoi niesamowicie, bo jak widzimy na jednym końcu bardzo maksymalistycznego, teatralnego, jak wspomniałaś, Javiera Bardema, a z drugiej strony bardzo ograniczoną w środkach, bardzo naturalną pod każdym kątem Amy Adams. I to, co się dzieje, kiedy oni są razem w scenie, gdy te energie się przeplatają, to jest coś, czego ja oczekuję teraz we współczesnym serialu. I to jest też duet, moim zdaniem, świetny aktorsko. I tak, ten serial moim zdaniem będzie dzielił i już widać w internecie, że dzieli, ponieważ on bardzo silnie korzysta z pewnych środków formalnych kina z lat 90. Te takie mocno ekspresyjne przejścia, muzyka, duża doza jumpscare'ów, które są momentami co 3 minuty. Ale jak sobie przypomnimy, jak wyglądały thrillery kryminalne te 30 lat temu, to wyglądały identycznie.
2: Ja jeszcze dam temu szansę.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Może się kiedyś zastanawialiście, jak zrobić dźwięk kosmitów w filmie w 2026 roku i podpowiadamy, że wcale nie trzeba mieć AI, wystarczy na planie mieć Emily Blunt.
2: Bardzo prosta sprawa. Wykonujemy telefon do Emily, Emily przyjeżdża i udaje nam kosmitów. Na ekranach kin dalej możemy obejrzeć film Dzień Objawienia Stevena Spielberga, który jest patronem naszej dzisiejszej audycji. I w ostatnich wywiadach Steven Spielberg powiedział, że kiedy myślał o odgłosach kosmitów, to wiedział, że nie chce wykorzystać AI. Jak mówiliśmy, to jest mistrz rzemiosła, nie chciał AI. No i zastanawiał się, bo powiedział, że napisał do Emily: słuchaj, jest taka sprawa, czy zrobisz mi dźwięki kosmitów?
1: Normalna prośba
2: od reżysera. No i Emily powiedziała, że czuła się dość pewna z tym, że jest w stanie to zrobić. No a Spielberg też skomentował, że jeśli nie dałaby rady, to on już był gotowy wykorzystać dźwięki słoni, jakichś dzikich zwierząt, wziąć może motyw muzyczny i go puścić od tyłu po prostu. No ale okazało się, że wszystkie te dźwięki kosmitów, które widzimy w filmie, własnoręcznie, własnoustnie wykonała Emily Blunt.
1: I to jest ciekawe, jak to wyglądało, bo ona opowiada, że jeden mikrofon miała bardzo blisko szyi, drugi miała przy ustach i po prostu wydawała jakieś takie, wiecie, klikanie, oddychanie. I to jest fantastyczne, dlatego że wydaje mi się, że sztuczna inteligencja nigdy by nie oddała autentyczności, takiej nierówności, wiesz, oddechu, właśnie kliku, natężenia.
2: Tego też przypadku, bo nie
1: dokładnie,
2: myślę,
1: dokładnie.
2: Że najciekawsze dźwięki wyszły trochę przypadkiem w tym eksperymencie.
1: Ale skoro już o niej wspominamy, wydaje mi się, że warto powiedzieć, że to jest w ogóle jej rok, bo tak naprawdę jest obecna w jednych z największych produkcji tego roku. Mieliśmy ją w Diabeł ubiera się u Prady 2. Teraz mamy ją w najnowszym filmie Spielberga, więc ona po prostu promienieje.
2: Emily Blunt powinna iść w końcu po swoje kwiaty, bo jest to aktorka kompletna, niesamowita. Ona pokazała, że naprawdę jest w stanie zrobić role, które zostają na lata.
1: Dla mnie taką rolą jest na pewno Dziewczyna z pociągu. Mimo tego, że film mi się może jakoś wybitnie nie podobał, tak jej kreacja tam na ekranie naprawdę mnie mocno przekonywała, ale filmem, który mi się z kolei wybitnie nie podobał, jest właśnie Diabeł ubiera się u Prady 2, natomiast muzyka jest fantastyczna, więc teraz sobie posłuchamy w to sobotnie popołudnie Material Lover, właśnie z tego filmu.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Kolejny dzień z Mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
0: Po reklamie.

0: takiego filmu. Prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: Łezka wokół się kręci, ponieważ dobijamy już do końca naszej audycji. Jednak zanim wyłączymy mikrofony, to trzeba rozwiązać zagadkę. Tego dnia w audycji nie ma takiego filmu i co jest cytatem odcinka. Zaraz sprawdzimy na Instagramie, jak wy sobie poradziliście, ale czas jeszcze na oficjalne rozstrzygnięcie z ust Natalii. Ja cytat przypomnę. Życie znajdzie sposób.
2: Życie znajdzie sposób. Jakie to jest piękne i prawdziwe, jak często o tym zapominamy. Żeby właśnie tak odpuścić, puścić. Kochani, nie wiem, czy myślę dobrze, ale jak sobie tak słuchaliśmy muzyki, to ja stwierdziłam, że trochę już Jacka znam i on myśli bardzo podobnie jak ja w wielu kwestiach. Więc zakładam, że poszedł dokładnie tym kluczem i wziął cytat z filmu Stevena Spielberga, ale tutaj już będę niestety strzelać, czy to jest z tego filmu, bo myślę, że ten cytat istnieje. I myślę, że to jest cytat z Parku Jurajskiego i że wypowiada go postać, której imienia nie pamiętam, ale grana przez Jeffa Goldbluma. Tak mi się kojarzy, że to jest właśnie z takiego pomnikowego wręcz filmu i pomnikowa wręcz postać.
1: Co mam ci powiedzieć? Czasem przeraża mnie to, że myślimy aż tak podobnie, ponieważ jest to Park Jurajski. I faktycznie jest to dr Ian Malcolm, który mówił te słowa.
2: Ian Malcolm.
1: I to nie jest cytat z tego filmu, w sensie, że on powstał w tym filmie. To jest taka prawda popkulturowa, która się przewijała w dziesiątkach tekstów kultury, ale Park Jurajski to mocno spopularyzował. I mi się podoba, że ten cytat, właśnie to, co chciałem powiedzieć ci wcześniej, jest trochę przewrotny o tym, że natura i istnienie, czym może być człowiek, zwierzęta, jakkolwiek to nazwiemy, ostatecznie przystosują się do każdych warunków i czego byśmy sobie nie planowali, to i tak będzie szło do przodu.
2: Bardzo piękny cytat, ja go na pewno zabieram ze sobą i to może jest taki dla mnie znak, żeby Park Jurajski sobie przypomnieć.
1: Zalecamy. Jest to poniekąd rok Stevena Spielberga, więc jeśli do jakiegoś filmu macie sentyment, czy to Szczęki, o których dziś mówiliśmy, czy to Park Jurajski, to czas na powrót.
2: Dziękujemy za dziś. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Monumentalne widowisko, mityczna pasja i magia sopockiej natury. Walkiria Ryszarda Wagnera. Poczuj potęgę Baltic Opera Festival. 2 i 5 lipca. Bilety na www.balticoperafestival.pl. Mecenas główny Baltic Opera Festival Orlen. Poleca RMF Classic.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Po reklamie.
13: Legendarne tematy filmowe w jednym miejscu. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. W dzisiejszym wydaniu teatralnej audycji porozmawiamy o premierze Moralności Pani Dulskiej w Teatrze Narodowym, o programie festiwalu szekspirowskiego, który w lipcu rozpocznie się w Gdańsku, o premierowym Ex w Stołecznym Teatrze Ateneum. Szybko przypomnimy o festiwalu Malta w Poznaniu i Międzynarodowym Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka Nie Lalka, który za kilka dni rozpocznie się w Białymstoku. Mamy też bilety do oddania w dobre ręce na wspaniałe Horyzonty w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie. Mówi Małgorzata Zajączkowska.
2: Ten spektakl jest przede wszystkim niebywale ludzki. On nikogo nie ocenia. Każdy ma wady, każdy ma zalety. Dlatego te postaci są bardzo, bardzo ludzkie i zrozumiałe dla mnie. Przez to są kolorowe. Każdy ma taki swój jakiś odlot, jakieś coś, czego nie powinien mieć, co nas w nim drażni, ale przez to jest tą pełniejszą osobą. I dzisiaj z Kasią Figurą próbowaliśmy scenę i nagle poszliśmy w kierunku, który w ogóle do tej pory nie był przez nas grany. Nagle okazało się, że jest to gdzieś we wszystkim, oprócz, że jest to pojedynek człowieka, jest to tak, pojedynek ludzi, ale jest to pojedynek kobiet. Wielka przyjemność właśnie odkrywania takich rzeczy i bawienia się tym.
1: Na scenie między innymi Małgorzata Zajączkowska, Katarzyna Figura, Wiktor Zborowski. Wspaniałe Horyzonty w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie. Na spektakl, który odbędzie się 25 czerwca, mamy kilka podwójnych zaproszeń. Bardzo chętnie się nimi podzielimy. Jeżeli chcielibyście się wybrać na ten spektakl do Teatru Szóste Piętro, to adres w sprawie zaproszeń brzmi natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl. 25 czerwca, Wspaniałe Horyzonty, Teatr Szóste Piętro. Nowość na antenie RMF Classic teraz, piosenka, którą usłyszeć można w filmie Projekt Hail Mary.

0: reklama.
1: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Kredyt dla firmy musi być.
3: Zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
1: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.

0: Classic. Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Po reklamie.

Gawot z pierwszej suity orkiestrowej Jana Sebastiana Bacha za kilka minut w RMF Classic zagra Akademia w St. Martin de Fields. Dyrygować będzie Sir Neville Mariner. Najpierw marsz turecki Wolfganga Amadeusza Mozarta przy fortepianie Christian Zacharias.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Anna Augustynowicz inscenizuje moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej w Teatrze Narodowym. Premiera dzisiaj na scenie przy Wierzbowej. Jako Dulska Małgorzata Kożuchowska. Obok niej na scenie między innymi również Gabriela Muskała, Michalina Łabacz, Arkadiusz Janiczek, a jako Zbyszko Kamil Mrożek, z którym rozmawialiśmy kilka dni temu o zbliżającej się premierze. Przytaczałam podczas tej rozmowy cytat z jednego z wywiadów z Anną Augustynowicz, w którym reżyserka podkreślała: chcemy każdą z postaci dramatu pokazać jako człowieka, który nie jest pozbawiony pragnień, ale z powodu lęku nie potrafi wyjść z przestrzeni kryjówki. Zapytałam zatem i o lęki, i o pragnienia Zbyszka.
2: W Zbyszku Dulskim te dwie rzeczy bardzo ze sobą mocno współdziałają. Zbyszko pragnie wolności, a jednocześnie pragnie stabilności. Pragnie wyrwać się z tej kryjówki, a jednocześnie bardzo dobrze się tam czuje, w tej strukturze matriarchatu. Przecież jest najstarszym synem Anieli Dulskiej, jest jej oczkiem w głowie. Może sobie pozwolić na więcej niż dziewczynki.
1: No traktowanym o wiele lepiej.
2: O wiele lepiej. A jednocześnie tego nie docenia, gdyż jest z natury egoistą, ale ten egoizm wynika też z tego, jak został wychowany. Nosi w sobie ten kolec, wie, że będzie taki sam jak oni, że w końcu, wcześniej czy później, ten kołtun rodzinny wejdzie mu na łeb. Zdławi go i będzie taki sam jak matka, jak ojciec.
1: Bo to są historie ponadczasowe. To, że to jest sztuka napisana 120 lat temu?
2: Dokładnie 120 lat temu.
1: To niczego nie zmienia, bo takich rodzin i układów jest cały czas pod dostatkiem.
2: To jest świetnie napisane.
1: Pisarką. Dobrze się mówi za Polską na scenie?
2: Bardzo dobrze. Sama była aktorką, więc wiedziała, jak pisać pod aktorów.
1: Czy tam cokolwiek trzeba było zmieniać w realizacji, żeby to zabrzmiało dosadniej obecnie? Czy to jest po prostu do wzięcia?
2: Czy reżyserka spektaklu Anna Augustynowicz skupiła się na takim graniu amerykańskim, że tak powiem, czyli postaci mają wchodzić i załatwiać sprawy. To jest najważniejsze, załatwianie spraw. Same postaciowanie, czy gdzieś cała ta taka, nie wiem, background postaci jest troszeczkę mniej ważny. Bardziej chodziło o to, żebyśmy to my załatwiali te sprawy. My, ja, Kamil na przykład, żebym gdzieś utożsamiał się z tym, co mówi Zbyszko. No i mam w sobie oczywiście, też jestem gdzieś buntownikiem z natury. Rozumiem go, rozumiem, że widzi ten brud, to kłamstwo, tę polską mentalność, a co ludzie powiedzą. To dla niej jest po prostu najważniejsze. A jego potrzeby, a jego lęki, jakby nie jest usłyszany w tym domu. On o tym mówi, ale kobiety go nie słyszą. One zajmują się tym, żeby te brudy zostały we własnym domu. To jest dla Anieli najważniejsze. No a Zbyszko po prostu jest wręcz, pełen złości i właśnie, że tak to wygląda. Że nie może jasno powiedzieć o sobie to, co czuje. Być zobaczonym w tym domu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szczere niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Bardzo różne formy są, naprawdę bardzo różnie ludzie do mnie mówią. Adulka, Aduśka, Duśka, Blada, Borek. Koledzy w zespole po imieniu mówią mi Borek.
3: Zdrobnienie imienia Adrianna to jest Borek.
2: Tak, albo ej, chodź tu.
3: Artystka kabaretowa, ale też tancerka, którą łączy jedyna w swoim rodzaju relacja z rodziną. O co chodzi? Wyjaśni się w niedomówieniach, których bohaterką będzie Adrianna Borek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18:40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: W Teatrze Narodowym w Warszawie dzisiaj premiera Moralności Pani Dulskiej. Reżyseruje Anna Augustynowicz. W roli Zbyszka Kamil Mrożek.
2: To też nie będzie taka tradycyjna Moralność Pani Dulskiej.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego? Nie będziemy mieli tej całej otoczki, tej całej scenografii.
1: Krakowski salon.
2: Tak, tego drobnomieszczaństwa, które tak często jest pokazywane na scenie, że oni w tych meblach po prostu latają, że ta Aniela po prostu tu nie wie, za co się wziąć. No nie o to nam chodziło. Bardziej skupiliśmy się na tym, dlaczego Aniela jest taka, a nie inna. Jaka jest jej motywacja? Czy ma jakąś traumę? Czy skrywa coś przed tą rodziną i nie ma odwagi tego wyjawić? Będzie to, nie chcę powiedzieć, psychologiczny teatr, bo właśnie nie o to nam zupełnie chodzi. Tutaj będzie rytm, tempo. Tak też się powinno grać komedię, prawda? Na tempie, na rytmie. Anna Augustynowicz bardzo świadomie nam to też mówi, że musimy po prostu być bardzo precyzyjni i szybcy. I mnie się to podoba. Jakby czuję to, że tak się powinno grać komedię, która jest tragedią, która przydarzyła się komuś innemu.
1: Przed wejściem do studia, przed włączeniem mikrofonów, a to powiedzmy naszym słuchaczom od razu, zwróciłeś uwagę na to, że przy tej realizacji bardzo ciekawym połączeniem jest naturalizm z formalizmem.
2: Naturalizm Zapolskiej z formalizmem Anny Augustynowicz.
1: I jak to ze sobą gra?
2: Dwie przestrzenie, dwa zupełnie różne kolory, które w połączeniu, tak mi się wydaje, dają efekt artystyczny. Tak. Anna Augustynowicz ma swój teatr, swój język teatru, tak, do którego zaprasza i widzów, i aktorów. Może się to komuś podobać, może się to komuś nie podobać, ale jest to bardzo konkretne. Na pewno jest to jakieś. No o to chodzi w sztuce, żeby artysta mógł naprawdę wyrazić to, co widzi w społeczeństwie, w ludziach, w sobie. A nie tak jak Dulska, żeby robić to, co się podoba innym i potem czerpać z tego profity. Więc dlatego ten tekst jest taki ciekawy, bo uważam, że w dzisiejszych czasach ta odwaga powiedzenia, co ja myślę tak naprawdę, co ja czuję, co mnie boli, jest niezwykle ważna dla zdrowia psychicznego ludzi. A teraz żyjemy w takich czasach, że coraz bardziej o tym mówimy, otwarcie, społecznie. Że jednak powinniśmy o tym mówić, o naszych błędach, o naszych smutkach, o tych w cudzysłowie negatywnych emocjach. No nie ma negatywnych emocji, ale te, które są jakimś echem od tej traumy z dzieciństwa. Jeśli o tym nie będziemy mówić, to tego nie przerobimy. Aniela nie pozwala o tym mówić. Dlatego Zbyszko robi to, co robi potem. Czyli zaczyna rządzić, zaczyna zmieniać, zaczyna wszystkich ustawiać, staje się Arturem z Tanga Mrożka.
1: Przypadek?
2: Nie sądzę. Żartuję oczywiście.
1: Kamil Mrożek opowiadał nam o Moralności Pani Dulskiej w reżyserii Anny Augustynowicz. Premiera dzisiaj w Teatrze Narodowym w Warszawie. Kamil kreuje w tym spektaklu rolę Zbyszka. Szczegóły na stronie Teatru Narodowego. My po godzinie 18 przeniesiemy się do Trójmiasta. Ale póki co w RMF Classic Mama Kaseliot.
3: Now to sing this lovely ballad.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idę.
9: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280 ml. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic. Gramy sceny w twojej wyobraźni.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: 23 lipca rozpocznie się 30. Międzynarodowy Festiwal Szekspirowski. To, co da się zauważyć w programie, to zdecydowana przewaga Hamleta nad innymi tekstami Szekspira. O szczegółach mówi Agata Grenda, dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, który jest gospodarzem festiwalu.
2: Na naszym festiwalu będzie 7 Hamletów, z czego w programie głównym o Złotego Jorika, chociaż ja bardzo bym chciała, żeby wszystkie te programy były główne, natomiast no, dla publiczności ten Złoty Jorik jest takim najważniejszym konkursem, dlatego, że to jest konkurs na najlepszą szekspirowską sztukę minionego sezonu, więc nagradza te spektakle, które już są na rynku, które Łukasz Drewniak jako selekcjoner jeździ, ogląda i wybiera te 3 do 5 najlepszych. W tym roku ze względu na wielkość tych spektakli i naprawdę kilkadziesiąt osób w podróży i na scenie, jesteśmy w stanie zaprosić 3 spektakle do finału i mamy Teatr Śląski z pierwszym w historii, w ogóle chyba historii, nie tylko naszego festiwalu, ale w ogóle w historii, będzie Hamlet po śląsku. Uwielbiam czytać ten tytuł, Tragedio Hamleta księcia Dynymarku. To będzie śląski Hamlet. Bardzo jestem ciekawa, jak sobie zagraniczne jury poradzi z tą produkcją. Będziemy im musieli zrobić jakieś mocne wprowadzenie, co to znaczy śląski Hamlet. Mamy Hamleta Jacka Jabrzyka z Teatru Zagłębia w Sosnowcu, no, który tutaj wkłada tego Hamleta do social mediów, chaosu informacyjnego, nowych technologii, czatów GPT i właściwie no, naszej codzienności teraz. I mamy jeszcze Hamleta Kamila Białaszka, który jakby rozwala system, tak jak reżyser lubi to robić. To znaczy będzie głośno, brutalnie, wulgarnie czasem, post troszeczkę apokaliptycznie chciałoby się powiedzieć. Sam reżyser mówi o dusznych realiach technofeudalizmu, o państwach, korporacjach brutalnych, które nas wyciskają. No to jest taki, myślę, pewnie będzie dla wielu starszych, bardziej konserwatywnych odbiorców Hamlet bardzo obrazoburczy. No więc to jest 3 kompletnie różnych Hamletów. W konkursie o Nowego Jorika, gdzie zapraszamy 3 repertuarowe teatry do współpracy z młodymi reżyserami, których sami wybierają w ramach konkursu, będzie Hej Hamlet Anieli Pudowskiej, którego zrobi z Teatrem Współczesnym w Szczecinie. Wjeziemy widzów w ramach prologu, już zobaczyli Henryka IV w Warszawie. Pod koniec czerwca jedziemy na Hamleta Jana Englerta autokarem do Warszawy, bo to jest spektakl, który już w zeszłym roku bardzo chcieliśmy przywieźć, jednak ten czas wakacyjny dla Teatru Narodowego to są niemożliwe podróże, po prostu artyści muszą odpocząć.
1: No i to ogromne więc przedsięwzięcie.
2: Ogromne przedsięwzięcie, więc my jedziemy z naszymi widzami do Warszawy.
1: Uwielbiam takie teatralne autobusy.
2: Tak, one są świetne właśnie w drodze powrotnej tak naprawdę, bo wtedy ten festiwal się dzieje, prawda?
1: Wszyscy rozmawiają o teatrze.
2: Tak. Będzie jeszcze legendarny Hamlet, spektakl, który już grany jest 25 lat, czyli Hamlet Książę Danii w reżyserii Jacka Głomba i Krzysztofa Kopki. To jest trochę taki nasz hołd też dla dyrekcji Jacka Głomba w Legnicy, dla naszej współpracy z Teatrem Szekspirowskim. Ta wersja, znaczy pierwotna wersja z pierwszą obsadą spektaklu, tam był jeszcze wtedy Tomasz Kot, Przemysław Bluszcz, Janusz Habior, tych 2 ostatnich przyjedzie na festiwal jako goście specjalni. Był pokazywany w Gdańsku w 2002 roku w kościele świętego Jana, ale nigdy nie był na festiwalu i pomyśleliśmy sobie, że skoro to jest 30. edycja festiwalu, to też taki archiwalny Hamlet, taki spektakl archiwalny, bo jeżeli coś jest w polskim teatrze grane 25 lat i nie jest farsą, bo tym zdarza się to najczęściej, tylko jest Hamletem, to coś w tym musi być i fajnie też taki spektakl pokazać Teatru Legnickiego, który jest znany z spektakli site specific, jak to się mówi w branży, czyli granych poza budynkiem teatru. I ten spektakl również będzie poza budynkiem teatru, będzie po prostu w klubie, w wielkim, znanym klubie w Gdańsku pokazywany.
1: Oczywiście nie samym Hamletem Festiwal Szekspirowski żyje w tym roku. O szczegółach programu porozmawiamy jeszcze za kilkanaście minut, ale najpierw Czesław Niemen w RMF Classic.

0: Vogler, dwaj kompozytorzy w bezpośredniej bliskości Mozarta, Haydna i Beethovena. Przypomina ich polska pianistka Felicia Blumenthal, pamiętana bardziej w świecie niż u nas, żyjąca od 1939 roku w Brazylii. Płyta Turnabo, początek lat 60.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
2: Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Hans Zimmer kontra John Powell, Michael Giacchino czy Mick Giacchino, Joe Hisaishi, a może Gustavo Santaolalla. Wielkie starcie tytanów muzyki filmowej trwa. Kto tym razem zajmie miejsce na podium? To zależy od was. Lista przebojów muzyki filmowej. Kolejne notowanie już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
13: Po reklamie.

Fantazja en Promptici Small Fryderyka Chopina przy fortepianie Nikita Magalow. To plany na za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw Marsz Radeckiego Johanna Strausa I. Grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje Lorin Mazel.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: 30. edycja Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego będzie świętem pełnym znaczeń, podkreślają organizatorzy. Symbolicznym domknięciem 30 lat artystycznych poszukiwań oraz powrotem do źródeł wizji, która zapoczątkowała cały projekt. Dalej o programie opowiada Agata Grenda, dyrektorka Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, który od lat tworzy Festiwal Szekspirowski w Gdańsku.
2: Bardzo cieszymy się, że będziemy prezentować wielką gwiazdę, to znaczy Roberta Leparza ze spektaklem Hamlet, Książę Danii. Przepiękny, taneczno-wizualny spektakl prawie bez słów z zespołem Ex Machina. Spektakl, który jest ucztą dla oka, dla zmysłów. No, Robert Leparz to każdy, kto zna jego teatr, wie, czego wizualnie może się spodziewać. To jest teatr, który jest po prostu zachwycający wizualnie. Cieszymy się, że będziemy prezentować ten spektakl. O Śnienocy Letniej z Teatru Radost z Brna, który był u nas ze spektaklem Hamlet on the Road w reżyserii Joanny Zdrady, dzisiaj dyrektorki Teatru Lalka. Został tak ogromnym, tak ciepłym przyjęciem, jakby przywitany, zdobył Nagrodę Publiczności, Nagrodę Towarzystwa Szekspirowskiego, że postanowiliśmy Teatr Radost zaprosić jeszcze raz i bardzo ucieszyliśmy się, że reżyserem tego spektaklu jest Polak, Paweł Chomczyk, i muzyka, scenografia to także Polacy, więc będzie to taka właściwie polsko-czeska produkcja, wesoła, jedyna taka, na którą bardzo czekamy, ale będzie też, i to na pewno będzie wyprzedane bardzo szybko i tu nie mam żadnych wątpliwości, Barcelona Flamenco Ballet, to już po raz drugi flamenco do nas przyjeżdża prosto z Hiszpanii, Romeo i Julia w choreografii Dawida Gutierreza, tutaj Szekspir jest punktem wyjścia do wytańczenia, wystukania, wymachania suknią i fartuchem flamenco, historię Romea i Julii naprawdę w takim bardzo takim flamenco, które przyjeżdża jakby ze źródła flamenco, po prostu z Hiszpanii. Przewspaniali artyści, również drugi raz u nas ten zespół. I będzie jeszcze Silvio Purcarette, bardzo cieszymy się, ponieważ wraca do nas z spektaklem, wraca do nas ten reżyser wielokrotnie występował na festiwalu. Nasza publiczność bardzo go lubi. Wraca tym razem z Królem Lirem i będziemy mieli okazję uruchomić w naszej sali głównej tę scenę taką quasi-elżbietańską, centralną właściwie rzekłabym. Tak, to scenę centralną, to znaczy spektakl jest w środku, publiczność siedzi dookoła. Niewiele teatrów ma takie możliwości, więc cieszymy się, że i cieszymy się za każdym razem, gdy my możemy to zrobić. Jako teatr impresaryjny zapraszamy teatry z całej Polski, no ale niestety nikt nie robi spektakli na scenie elżbietańskiej, bo jej nie ma, więc wszystkie tak po bożemu na scenie włoskiej pokazujemy i cieszymy się, że jak na festiwalu pojawi się spektakl, który możemy pokazać w innej konfiguracji przestrzennej.
1: Ponieważ Gdański Teatr Szekspirowski, możliwości ma ogromne, ale o tym powiemy za kilkanaście minut, bo teraz w RMF Classic Mark Knopfler.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: 30. Festiwal Szekspirowski rozpocznie się 23 lipca w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Zobaczymy zespoły z Kanady, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Czech, Hiszpanii i Polski oczywiście. Tegoroczne motto Pochwała Szaleństwa ma stać się hołdem dla profesora Jerzego Limona, wizjonera i twórcy festiwalu, którego marzenie o odbudowie elżbietańskiego teatru w Gdańsku wciąż inspiruje artystów i publiczność z całego świata, mówi wiceprezeska Fundacji Teatrum Gdańskie Justyna Limon.
2: Zawsze mówił, że jest to teatr wielu możliwości pod wieloma względami. On już na początku lat 90., kiedy dopiero zaczynała się ta budowa teatru, już on od początku już miał tą wizję. On mówił, że on chce zbudować takie centrum kultury na skalę taką europejską, międzynarodową. To jest w ogóle unikatowy w Polsce budynek, ponieważ mamy scenę włoską, możemy mieć scenę elżbietańską, czyli wystawiać sztuki pod gołym niebem, bo jest dach otwierany, tak jak za czasów Szekspira. Możemy mieć scenę centralną, możemy mieć różne kombinacje scen. Bardzo łatwo, dosyć jest system zapadni. Fotele się chowają pod, w takich schowkach. Więc tu jest również inscenizacyjnie teatr wielu możliwości i również teatr wielu możliwości, jeżeli chodzi o repertuar, ponieważ jesteśmy teatrem impresaryjnym. W związku z tym możemy zapraszać kogo chcemy. A druga taka rzecz, to jeśli chodzi o festiwal, którego teraz mamy tą 30. edycję, którego mój mąż był założycielem, pomysłodawcą, dyrektorem artystycznym przez 25 lat, on zawsze podkreślał, że istotą festiwalu jest różnorodność. I tak było przez te wszystkie lata i tak jest do tej pory. Wielka różnorodność różnych, przeróżnych inscenizacji Szekspira, reprezentowanych, pokazywanych przez artystów, którzy tym Szekspirem mówią o współczesności.
1: U Szekspira sakrum przeplata się z profanum i dokładnie tak widzimy 30. edycję naszego festiwalu, zapowiadają organizatorzy. Szczegóły znaleźć można na stronie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, a skoro o festiwalach mowa, to miesiąc prawie wcześniej, za kilka dni, 24 czerwca, rozpocznie się w Białymstoku 12. Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich Lalka Nie Lalka, którego inicjatorem, głównym organizatorem jest Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, filia w Białymstoku, a współorganizatorem Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy. Tematem przewodnim w tym roku festiwalu jest przyszłość, rozumiana jako przestrzeń wykorzystania nowych technologii w kreacji teatralnej. Formuła festiwalu kierunkowana jest na interdyscyplinarną współpracę środowisk naukowych i kulturalnych współtworzących wizerunek miasta i regionu, czytamy w opisie festiwalu. Ponad 30 wydarzeń poświęconych szeroko rozumianemu teatrowi ożywionej formy, których centralnym punktem będą pokazy prac studentów szkół teatralnych reprezentujących międzynarodowe środowisko akademickie. Będą plenery, będą spektakle mistrzowskie. Szczegóły znaleźć można na stronie atb.edu.pl. Ważne, że wstęp jest wolny na wszystkie wydarzenia w ramach 12. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich Lalka Nie Lalka w Białymstoku, aczkolwiek obowiązują zapisy, wejściówki lub identyfikatory. Poszczegóły, program jeszcze raz odsyłam na atb.edu.pl.

0: reklama.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
12: O, adres taki egzotyczny.
13: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
14: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
11: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Po reklamie.
19: Zamknij oczy. Pora na seans. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Przypominam, że jeszcze niecałą godzinę macie na wysyłanie swoich zgłoszeń w ramach małej teatralnej. Za teatralne rekomendacje rozdajemy w naszej teatralnej audycji kawiarki RMF Classic. Przepiękne, czerwoniutkie, idealne do zaparzenia małej czarnej kawki, którą potem sączy się przy niekończących się, mam nadzieję, dyskusjach o teatrze. Formularz, za pomocą którego możecie wysyłać swoje teatralne zachwyty ostatnich dni, tygodni, spektakle, które waszym zdaniem każdy miłośnik teatru powinien nadrobić jak najszybciej, znaleźć można na stronie rmfclassic.pl w zakładce audycji Cafe Classic. Wczoraj i dzisiaj w Teatrze Ateneum w Warszawie święto, premiera spektaklu X. Po wczorajszym pokazie pojawiły się już pierwsze recenzje, 10 na 10, arcydzieło, tak można je szybko podsumować. Na scenie Łukasz Simlat, Olga Sarzyńska, Milena Suszyńska. Panie pojawiły się w naszym studiu kilka dni temu, żeby więcej o X opowiedzieć. Olga Sarzyńska, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: I Milena Suszyńska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie dzisiaj w naszym studiu, żeby opowiedzieć o premierze w Teatrze Ateneum X. No to już trochę sugeruje, że będzie o związkach. Że będzie to spektakl, na który będzie można zabrać swoją połowicę, posadzić w rzędzie i powiedzieć: patrz, ucz się, wyciągaj wnioski.
2: Dokładnie, mniej więcej coś takiego. Tak, no troszkę się śmiejemy, że ten spektakl może mieć znamiona takiej terapeutycznej sytuacji.
1: Ale w dobrym tego słowa znaczeniu.
3: Tak, albo lustrzanej też, żeby zobaczyć siebie i swoje problemy.
1: O czym była pierwsza próba? Reżyser Artur Tyszkiewicz powiedział, że w tym spektaklu ma być co? Jaka ta terapia ma się odbyć, jeżeli jakakolwiek powinna?
3: Pierwszą próbę to chyba przegadaliśmy.
1: Że w miłym towarzystwie spektakl tak powstaje.
2: Świetnie napisany tekst. Meyenburg, niemiecki pisarz. Bardzo dobrze się tym tekstem mówi. Rzeczywiście ten autor tak jakby pisał tekst razem, nie wiem, z aktorami czasami mamy takie poczucie, bo tam są wpisane jakieś takie półsłówka, tak jak bardzo blisko takich sytuacji życiowych, jak ludzie rozmawiają.
3: Bardzo żywy jest ten dialog.
2: A jednocześnie są oni postawieni w takiej sytuacji granicznej, takiej sytuacji w swoim życiu, gdzie muszą zdecydować, w którą stronę pójść dalej.
3: Jest ja bym to nawet też powiedziała, że oni się sami stawiają w takiej sytuacji, bo równie dobrze można by wybrnąć.
2: Albo też zdają sobie sprawę w trakcie, w jakim są położeniu. Że to tak jak troszeczkę zdarza się chyba i wszyscy to znamy, jak pewne sytuacje zakłamujemy albo udajemy, że ich nie ma i nagle jakiś moment w życiu sprawia, że nie mamy już wyjścia i że musimy z nimi stanąć twarzą w twarz. I to czasami to, co z zewnątrz przychodzi, tak naprawdę pokazuje nam to lustro.
1: O, a możemy powiedzieć, kto z zewnątrz przychodzi? I co to jest za moment w spektaklu?
2: Milenka przychodzi z zewnątrz.
3: Przychodzi pewna dziewczyna, ona ma na imię Franciszka. Przychodzi w środku nocy do Daniela i Sybil, którzy są małżeństwem.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na

0: Oregano 4 sztuki, 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle, 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Nadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Olga Sarzyńska i Milena Suszyńska kilka dni temu odwiedziły studio RMF Classic, żeby opowiedzieć o premierze, najnowszej premierze w Teatrze Ateneum w Warszawie, o spektaklu X w reżyserii Artura Tyszkiewicza.
2: Ja tak mam zupełnie inną sytuację, moja postać, Franciszka, niż ja osobiście, bo jestem mężatką z dzieckiem. A moja postać jest takim wolnym elektronem, jest sama i jakby w tym wieku, w którym ja jestem, 40 lat, nie ma rodziny, nie założyła rodziny, jest sama. Więc bardzo intensywnie myślę o tym, co to znaczy na tym etapie życia być ze sobą samą tylko. Na przykład dla mnie to jest taka ciekawa podróż, bo ja w ferworze i zgiełku codziennych śniadaniówek o 6:15 i zawożenia dziecka, odbierania i wyprowadzania dwóch psów i logistyki życia, zastanawiam się nad właśnie taką osobą i myślę, że to też jest dobre, że to mam nadzieję, że będzie rezonował ten temat, bo i są właśnie osoby, jest pokazana postać, która jest samotna, jest pokazane małżeństwo z dziećmi, więc każdy w tym naszym pokoleniu, mam wrażenie, że będzie mógł się zobaczyć w tej fabule.
1: W tym naszym pokoleniu około 40?
2: Tak. No i tacy młodsi, trochę starsi, myślę, że
3: tak.
2: Tak, no ale to jest taki mocno bliski nam tekst, że jak czytamy, to wiemy, tak, że to jest o nas, no bardzo to czuć.
1: A to chyba kolejny z takich tekstów w Ateneum, prawda? Że tam
3: tak,
1: ostatnio...
3: zdecydowanie, to wiem na pewno, też jest to historii rodziny. Mój syn chodzi tylko trochę wolniej, tak, też jest taką historią.
1: Ta terapia będzie terapią radosną, czy taką przybijającą?
3: Mam nadzieję, że nie przybijającą, aczkolwiek bardziej tak, zdecydowanie. Chciałabym, żeby było wyzwalającą, żeby na przykład ludzie spojrzeli i pomyśleli o jej... Trzeba coś zrobić, żeby właśnie nie doprowadzić się na przykład do takiej sytuacji, albo żeby zobaczyli poprzez ten spektakl, w którym momencie oni są. I że może jeszcze coś warto zrobić, coś naprawić, albo właśnie warto nie naprawiać, albo warto dać sobie wolność i nie umęczać się sobą nawzajem.
2: Albo docenić to, co się ma. Może przyjdą takie pary, które pomyślą sobie, Boże, dobrze, że nie jesteśmy w takim punkcie, jak warto o to dbać, bo zobacz, jak mamy dobrze, no bo to też...
3: Tak. Więc tak, mam nadzieję, że teatr nie nadzieję, tylko mam takie życzenie, żeby teatr nie był tylko takim, że tylko będziemy się śmiać, albo tylko będziemy się umartwiać, tylko żeby zostawiał takie pole jednak jakiejś takiej nadziei i takiego spojrzenia, gdzie ja jestem i bardziej w tym pomógł, żeby każdy z widzów mógł sobie to sam w sobie.
1: Ja na przykład po wczorajszej premierze zastanawiałam się po prostu nad miłością. Czy my potrafimy kochać bezinteresownie? Czy nie jest przypadkiem tak, że to nie ta druga osoba nas zachwyca, ale to, jakimi odbijamy się w jej oczach? To, jak ona nas postrzega, że ten nasz obraz w oczach drugiej osoby jest często lepszy od oryginału, a jeżeli to nas zachwyca, to tak naprawdę kochamy wtedy nie tę drugą osobę, ale siebie. Mnóstwo pytań pojawia się po zobaczeniu spektaklu X w Teatrze Ateneum. My do rozmowy o tym spektaklu wrócimy jeszcze za kilkanaście minut. Najpierw Rodzina Adamsów w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Te szczere niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: Ja bardzo chciałam być tancerką, ponieważ zostałam krawcową.
3: To jest logiczne, jasne, nie ma czego tłumaczyć, no.
2: Nie ma czego tłumaczyć.
3: Artystka kabaretowa, ale też tancerka, którą łączy jedyna w swoim rodzaju relacja z rodziną. O co chodzi? Wyjaśni się w niedomówieniach, których bohaterką będzie Adrianna Borek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Cała orkiestra w twoim fotelu.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Teatr Ateneum w Warszawie oddaje właśnie premierę X w reżyserii Artura Tyszkiewicza. Opowiadają nam o tym spektaklu dzisiaj aktorki Olga Sarzyńska i Milena Suszyńska.
2: To jest w ogóle też duża zaleta, że my gramy ten spektakl na małej scenie w Teatrze Ateneum, scena 61.
3: Widz jest super blisko z nami,
2: dokładnie,
3: właściwie siedzi w pokoju.
2: Dokładnie, że widz może, prawda, być takim nie tylko świadkiem, ale tak może troszeczkę naprawdę wejść w to, tak poczuć się, jakby był tam z nami.
3: Taki nie członek tylko, tak, rodziny, który się nie musi odzywać.
2: Nie tak, że człowiek tak przyjdzie, no może tak nie zachęcę, ale że może się poczuć niebezpiecznie również, że jest jakby bardzo blisko takich...
3: Odczuć ten dyskomfort.
2: Tych emocji. W ogóle naszych, które czasami są, a ludzie je ukrywają, a będą takie momenty, kiedy już nie da się ukrywać.
1: O właśnie, bo wydaje mi się, że kiedy jest ta kameralna atmosfera, kiedy jest troje aktorów na scenie, to musi być na najwyższych emocjach. Wszystkie spojrzenia, każde drgnienie powieki, kącika ust będzie robiło,
3: też na tak
1: będzie miało znaczenie.
3: Panuje Artur Tyszkiewicz, który jest bardzo, bardzo czuły i uważny w tej pracy i faktycznie bardzo tak precyzyjnie nas prowadzi. Bardzo dokładnie właśnie pilnując tych drobiazgów, o których mówisz, tych takich napięć i które właśnie tych drobiazgów, które tworzą te napięcia i tworzą te sytuacje i które też powodują, że te emocje się rozwijają, budują i eskalują.
2: Fabułą jest ci ludzie. To, co jest w nich w środku, to bardzo trudne, jakby nie wydarza tu się to, że ktoś nagle przychodzi, okazuje się, że jakaś tajemnica,
3: nie
2: powie, nie powie, co się wydarzy. Tutaj naprawdę, no nie chcę za dużo zdradzać, ale to widz wiele będzie musiał sobie sam w głowie dopowiedzieć, w którą stronę to poszło, kto miał rację, kto jest dobry, kto jest zły. Nie ma gotowych tutaj w ogóle odpowiedzi. To jest zajrzenie do nas, do środka, do kogoś, do domu, ale też do ludzkiej natury, do tych przeróżnych osobowości, do pragnień, do stagnacji, do tego wszystkiego, co wydaje mi się, że każdy z nas gdzieś tam, a też wydaje mi się, że do tej naszej samotności. Często niestety okazuje się tak, że będąc razem, ludzie czują się bardzo, bardzo samotni. To chyba najgorsze, być z kimś i czuć się samotnym.
1: Olga Sarzyńska i Milena Suszyńska. Paniom na scenie towarzyszy Łukasz Simlat. X w Teatrze Ateneum. Warto zapisać sobie ten spektakl jako punkt obowiązkowy w kalendarzu miłośnika teatru. Do końca czerwca spektakle są wyprzedane, co prawda, ale po pierwsze zawsze rozwiązaniem są wejściówki, a jeżeli i tak się nie uda, to pilnujcie terminów ogłoszonych w nowym sezonie przez Teatr Ateneum, bo naprawdę warto to zobaczyć. To też przypomnienie delikatne, że wiele teatrów zacznie niebawem wakacyjną przerwę, dlatego trzeba się nawdychać tego teatralnego świata jak najwięcej. Na szczęście dużo jest ku temu okazji. Jutro w Poznaniu na przykład zaczyna się Malta Festiwal, który proponuje również teatralne wrażenia. Bardzo ciekawy program. Wielu nie może się doczekać, zwłaszcza kulminacyjnego wydarzenia tegorocznej Malty, spektaklu The Second Woman. Na scenie Magdalena Cielecka.
4: Czegoś takiego jeszcze nie grałam, nie brałam, nie przerabiałam. Jest to projekt dwóch australijskich artystek, które zrobiły kilka odsłon w różnych krajach tego projektu. To są 24 godziny na scenie, właśnie non-stop, z bardzo króciusinkimi przerwami dla mnie, gdzie będę 100 razy odgrywać tę samą scenę z filmu Cassavetesa z setką różnych mężczyzn.
1: Mówiła Magdalena Cielecka Katarzynie Sobiechowskiej-Szuchcie. Struktura spektaklu opiera się na powtarzalności jednej sytuacji scenicznej, krótkiego spotkania dwojga ludzi w momencie rozstania. Każda odsłona trwa około 10 minut i realizowana jest z innym partnerem scenicznym, bez prób i wcześniejszych ustaleń. Tam może wydarzyć się wszystko. Spektakl będzie prezentowany od 26 do 27 czerwca. Szczegóły tegorocznego Malta Festiwalu znaleźć można na stronie malta-festival.pl. Na naszej antenie Jerzy Duduś-Matuszkiewicz i Nie lubię poniedziałku.

0: reklama.
1: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
5: Zdrowit.
0: Po reklamie.
8: Magia kina. W Twoim głośniku. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Mała teatralna w Café Classic.
1: Pani Ilona napisała: spektakl Wyspiański umiera w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie to teatralny roller coaster między dramatem a ironią. Na scenie dostajemy Wyspiańskiego nie jako pomnikowego wieszcza, ale człowieka zmęczonego, błyskotliwego, momentami złośliwie zabawnego. Przedstawienie świetnie balansuje między powagą a humorem. Widz raz zamyśla się nad przemijaniem, a chwilę później śmieje się z celnych dialogów i teatralnych przerysowań. Scenografia i gra aktorska tworzą klimat trochę snu, trochę artystycznego chaosu, który dziwnie dobrze pasuje do samego Wyspiańskiego. To spektakl inteligentny, żywy i zdecydowanie daleki od szkolnej nudy. Bardzo dziękujemy pani Ilono za tę teatralną rekomendację. Otrzymuje pani od nas kawiarkę RMF Classic. Przypomnijmy, spektakl, który wszyscy powinni jak najszybciej nadrobić, to Wyspiański umiera w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. W przyszłym tygodniu będzie ostatnia szansa, żeby w ramach Małej Teatralnej otrzymać od nas kawiarkę RMF Classic. Zamykamy kawiarkowy sezon. Za tydzień w sobotę wysyłać swoje teatralne zachwyty możecie cały czas za pomocą formularza dostępnego na stronie rmfclassic.pl w zakładce audycji Café Classic.

0: Reklama.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Hej, zwrotomocni!
3: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
4: Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.

Arturo Marquez, Conga del Fuego Nuevo, Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela i Gustavo Dudamel. Za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw humoreska opus 101, numer 7 Antonina Dworzaka. Grają Jojo Ma, Itzhak Perlman, Bostońska Orkiestra Symfoniczna, a prowadzi Seiji Ozawa.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Jeszcze tylko jedno spotkanie przed nami, bo potem zaczynamy wakacje w RMF Classic. Zmieni się ramówka, o szczegółach na pewno niebawem usłyszycie. Zastanawiałam się, jak zakończyć ten sezon spotkań w radiowej teatralnej kawiarence. Dużo rozmawialiśmy w tych sobotnich audycjach o różnych formach teatru. Dramatycznym, lalkowym, formy, ruchowym, tanecznym, musicalach. A na koniec sezonu naszym gościem będzie przedstawiciel teatru wyobraźni, aktor, którego głos znamy wszyscy. Robert Czebotar, z którym spotkaliśmy się przy okazji premiery piątej części animacji Toy Story, w której od ponad 30 lat pan Robert jest głosem szeryfa Chudego. Zastanawiałam się, czy zdarza się panu, że jest pan zaczepiany na ulicy i ktoś prosi, żeby powiedział pan: uwaga, ktoś zatruł studnię.
2: No tak.
1: Albo rączki do góry właśnie.
2: Tak, rączki do góry. Bardzo często mam prośby od moich przyjaciół, żeby nagrać coś wewnętrznie na urodziny wnuczka, na urodziny syna, szwagra, znajomego. Czasami nam się zdarza z kolegą, który naśladuje głos JP2. Wszystko będzie dobrze, nie przejmujmy się, bądźmy, nie lękajcie się, wszystko będzie dobrze, mój Boże.
1: I tak w zestawieniu,
2: chudy i JP2 próbujemy składać życzenia. No, wzbudza to niezwykłe reakcje. Najciekawsze są nagrania tych reakcji później, kiedy je obserwujemy. Także tak, czasami kogoś pozdrawiam, czasami jakaś dziewczynka 5-6-letnia czy jakiś chłopczyk w towarzystwie mamy czy taty, chowając się za biodro, powie: czy mógłby pan mi... No, mama mówi: mów, powiedz do tego pana wyraźnie, bo Chudego bym chciał. I nagle potem odzywa się głos Chudego i to dziecko ma w zasadzie wyjaśnione wszystko już na pół życia, prawda? A najbardziej wzruszające są momenty, kiedy przychodzi ze łzami w oczach facet taki właśnie koło 50, 40, 50, ma na ręku swojego synka albo swoją córkę i mówi: proszę pana, wychowywałem się na pana głosie, a teraz pana głos lubi mój syn czy moja córka. To jest niezwykłe, że gdzieś podążamy przez te już 3 dekady, nie ma żartów, podążamy gdzieś z tym pomysłem, z tym projektem przez tu i teraz.
1: Dużo ciekawych wątków pojawiło się w tej rozmowie. Usłyszycie zapis tego spotkania za tydzień w Café Classic. Już zapraszam, a za dzisiaj dziękuję. Życzę spokojnej nocy i do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Anton Hofmeister i Józef Vogler, dwaj kompozytorzy w bezpośredniej bliskości Mozarta, Haydna i Beethovena, przypomina ich polska pianistka Felicia Blumenthal, pamiętana bardziej w świecie niż u nas, żyjąca od 1939 roku w Brazylii. Płyta Turnabo, początek lat 60.
1: Muzyka spod igły. Już dziś o 21:00.
3: RMF Classic. Klasyka, z którą osiągniesz harmonię.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Francuskie guwernantki oraz Szwajcarka Maria Cwik, dawna nauczycielka matki. Po wyjeździe do szkół warszawskich ciągle choruje. Ma 2 lata przerwy w nauce. 3-krotnie zmienia szkoły. Najpierw uczy się w gimnazjum Towarzystwa Szkoły Maurycego Hrabiego Zamojskiego. Ta nazwa obowiązywała w latach 1915-1918. Obecnie jest to liceum ogólnokształcące imienia Jana Zamojskiego w Warszawie. W 1912 roku wstępuje do szkoły generała Pawła Chrzanowskiego, w której kończy 5. i 6. klasę. Wybuch wojny zatrzymuje go na wsi. Po powrocie do Warszawy rozpoczyna naukę w Gimnazjum Wielopolskiego, w którym w 1917 roku kończy 8. klasę. Dopiero 5 lat później składa dokumenty w Uniwersytet Warszawski. Przeszkodą okazuje się rosyjska matura, której Jerzy nie ma. W 1917 roku liczy już 22 lata i dopiero wtedy rozpoczyna studia prawnicze, które ostatecznie nie zostaną ukończone. Według indeksu przechowywanego w archiwum Uniwersytetu Warszawskiego przerywa je 2-krotnie, w latach 1920 i 1922. Kończy szkołę podchorążych w Grudziądzu. W latach 1922-1924 pełni służbę wojskową w 12. Pułku Ułanów Wołyńskich jako podporucznik. W 1924 roku żeni się z Aleksandrą z Pruszaków. 2 lata później rodzi im się córka, Tereska. Mieszkają we Wsoli, w pałacyku ofiarowanym przez ciotkę Aleksandry. Majątek jest zadłużony i młodzi Gombrowiczowie przez wiele lat próbują spłacić kredyty zaciągnięte w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim. Stopniowo też wyprzedają ziemię. Na jakiś czas przenoszą się do Warszawy. Podobnie jak Witold i Irena, Jerzy publikuje m.in. w Kurierze Warszawskim i Wiadomościach Literackich. Podczas wojny Jerzy przebywa w Rumunii. Tam też pisze do prasy felietony, reportaże, nowele i przekłady. Rozpoczyna studia z historii sztuki w Instytucie Francuskim. Wraca do Polski w 1946 roku i staje się organizatorem życia kulturalnego w Radomiu. Tu czekają na niego żona i córka. Mieszkają w wynajmowanym mieszkaniu przy ulicy Żeromskiego 30. Odebrano im Wsolę. Została rozparcelowana w ramach reformy rolnej. Ale Jerzy nie żałuje. Nigdy nie przywiązał się do tego miejsca. Nie lubił zajmować się gospodarstwem. Zawsze przeczuwał, że kiedyś wszystko straci. Jerzy ma przez całe życie kłopoty finansowe. Po wojnie wchodzi w konflikt z byłymi ziemianami, bo pisze teksty do komunistycznych gazet.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
2: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.

0: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
1: Dobry wieczór, mili państwo. Zrobiłem sobie podczas pierwszego słuchania tej płyty taką oto notatkę. Jest w tym koncercie coś, co mnie urzekło. To opowieść, ale jeszcze nie wiem o czym. Może o świecie, o ludziach, o smutkach, radościach i też o dramatach. Nie słyszę tego w dużo bardziej znanych koncertach. No i jeszcze jest coś ważnego w tej kompozycji, której będziemy za chwilę słuchać. To jest melodia. Taka, której wcześniej nie słyszałem, a która zostaje. Ja nie umiem jej dokładnie opisać, więc może najlepiej niech państwo też opowiedzą sobie tę melodię. To jedna z tych, które można jeszcze potem przez chwilę nucić po odłożeniu płyty. A cóż to takiego, zapytacie? No i to jest dopiero ciekawe, bo czy słyszeli państwo o Franciszku Antonim Hofmeistrze? Urodził się w 1754 roku, przyjechał do Wiednia studiować prawo, ale szybko porwała go muzyka. Został nie tylko kompozytorem, ale także ważnym w swojej epoce wydawcą nut. Człowiekiem doskonale osadzonym w muzycznym świecie swojej epoki. Znał Mozarta, wydawał jego muzykę i obracał się w centrum artystycznego życia Wiednia. Ciekawe jest też to, że choć mamy tutaj bardzo taki klasycyzm czystej postaci, odbiór tego utworu wcale nie musi się układać w taki prosty, podręcznikowy schemat, szybkie, wolne, szybkie. Tu są zmienne rytmy, są odmiany nastroju, ale najważniejsze wydaje się to, że Hofmeister w swoich kompozycjach nie rozdzielał formy takie na części, tak w takim poczuciu rytmu. To była taka ciągła narracja. To nie jest muzyka, która się zatrzymuje po to, żeby zademonstrować konstrukcję. Ona po prostu sobie płynie. Przy fortepianie Felicia Blumenthal, pianistka urodzona w Warszawie, artystka o niezwykłej biografii i wielkim talencie do odkrywania repertuaru nieoczywistego, taki jak dzisiejszy, nieprzypadkowo trafił do jej rąk. W tym nagraniu jest jeszcze coś, dość rzadko to słyszę, skromność realizacji. Płyta Turnabo została nagrana w studiu w Mediolanie. Wydaje mi się, że stał tam stosunkowo niewielki, studyjny, a nie koncertowy fortepian. Blumenthal, moim zdaniem, świadomie stosowała taki styl artykulacji bliski epoce. Ona znana była z lekkich brzmień, bez tego romantycznego grzmotu. A to wszystko składa się na brzmienie skromne i kameralne. Ten fortepian nie brzmi jak pomnik, tylko jak instrument, który stoi w salonie XVIII-wiecznego Wiednia. I może właśnie tak powinien brzmieć Hofmeister? Nie z estrady filharmonii, ale z komnaty, w której Mozart rozmawiał z wydawcą swoich nut przy świecach. Praskimi kameralistami dyryguje Włoch Alberto Zedda.

Słuchaliśmy koncertu de mol Franciszka Antoniego Hofmeistra. Zgodzą się Państwo, że idealnego na wiosenny wieczór. To oczywiście muzyka spod igły, przy mikrofonie Wojtek Padias, a program realizuje niezmiennie Bartek Niedźwiecki. Zanim o repertuarze drugiej części naszego spotkania, warto zatrzymać się przy samym nośniku, ponieważ jest tam bardzo ciekawy napis na okładce. Compatibile stereo. Pochodzi z czasów, kiedy w domach spotykały się jeszcze dwa światy. Nowoczesne gramofony stereofoniczne i te starsze urządzenia monofoniczne. A taki zapis, ten compatibile stereo, oznaczał, że płytę nagrano w stereo, ale w sposób bezpieczny, także dla odtwarzania na starszym sprzęcie. Innymi słowy, była to płyta stereofoniczna, zgodna z epoką przejściową. Dla dzisiejszego kolekcjonera to bardzo ciekawy znak czasu. Taki moment, w którym technika próbowała pogodzić nowoczesność z monofonicznymi przyzwyczajeniami i sprzętem słuchaczy. Teraz o muzyce. Muzyce drugiej strony. Georg Józef Vogler był postacią niezwykle barwną, kompozytorem, organistą, teoretykiem i podróżnikiem, a tutaj pokazuje jeszcze jedną twarz człowieka, który potrafił bawić się muzyką z ogromnym wdźwiękiem. To zresztą rówieśnik Mozarta. Jego wariacje na temat Marlboro opierają się na pieśni, która w swoim czasie była bardzo popularna. I to na to chciałbym Państwa uwagę zwrócić, bo najpierw sam temat. To jest prostota, śpiewność, lekkość. To melodia, którą można zanucić niemal od razu, zresztą była wtedy bardzo, bardzo znana. I właśnie dlatego świetnie nadawała się do wariacyjnej gry. Potem proszę, żeby Państwo posłuchali już nie tylko samej melodii, ale tego, co kompozytor z nią robi. Jak zmienia rytm, jak zmienia charakter, jak raz prowadzi ją bardziej marszowo, a raz niemal figlarnie. To jest trochę tak, jakby brał dobrze znaną opowieść swoich czasów i za każdym razem opowiadał ją w inny sposób. Napisałem sobie przy tym utworze taką krótką notatkę. Marlboro to chyba frywolny nawet, a na pewno doskonały na

późno wiosenny spacer temat. I rzeczywiście coś w tym jest. To jest muzyka lekka, ruchliwa, wdzięczna, ale wcale nie błaha. Ma uśmiech, ale też ma klasy. Przy fortepianie Felicia Blumenthal, a towarzyszą jej prascy kameraliści, dyryguje Alberto Zedda.

0: Ta płyta pozostawiła po sobie bardzo przyjemne wrażenie. Mam nadzieję, że Państwo to też wysłyszeli. Hofmeister przynosi opowieść bardziej liryczną, może nawet trochę intymną. Vogler więcej ruchu, światła i przymrużenia oka. A zarazem dostajemy przypomnienie, że obrzeża wielkiej historii muzyki bywają czasem równie ciekawe, jak jej główny nurt. I że z takich właśnie obrzeży potrafi odezwać się melodia, którą długo jeszcze chce nam się nucić. Do usłyszenia za tydzień.
1: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Classic. W 553. notowaniu listy przebojów muzyki filmowej prowadzą
2: miejsce trzecie
1: Ennio Morricone, jego Cinema Paradiso.
2: Miejsce drugie
1: Volker Bertelmann, temat How About That Dance, czyli muzyka z balelady o drobnym karciarzu.
2: Miejsce pierwsze.
1: I Hans Zimmer, A Time of Quiet Between the Storms, druga część Dune.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Wszystko w waszych rękach. Głosujcie na swoje ulubione utwory na naszej stronie rmfclassic.pl. A kolejne wydanie LPMF-u już w najbliższą niedzielę o godzinie 18. Do usłyszenia. Tytus Hołdys.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ste szczere. Niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa.
2: I pani mówi ręce do góry. I wszyscy to robią, a ja nie, bo się zastanawiam, jak to zrobić. O co ona mnie prosi? I pani stanęła nade mną i mówi: Ada, ręce do góry. I zrobiłam tak.
3: To bardzo dobrze w radiu widać to.
2: Właśnie tego się obawiam. Tylko dłonie były w górze, więc wyglądałam jak spacja.
3: Artystka kabaretowa, ale też tancerka, którą łączy jedyna w swoim rodzaju relacja z rodziną. O co chodzi? Wyjaśni się w Niedomówieniach, których bohaterką będzie Adrianna Borek. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia. Słuchaj już jutro po 10:00 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Nie zasnę, póki nie skończę ostatniego rozdziału. Zawsze, gdy przeczytam coś fajnego, chcę o tym opowiedzieć całemu światu.
2: Właśnie montuję kolejny regał na książki.
1: Witaj w klubie.
2: Klubie pożeraczy książek RMF Classic.
3: Tu możecie podzielić się swoją opinią o wyjątkowych nowościach i klasykach. Zgłoszenia wysyłajcie na www.rmfclassic.pl.
0: Kolejne spotkanie Klubu Pożeraczy Książek RMF Classic już w poniedziałek o 15.30 w programie Od Słowa do Słowa. Katarzyna Chnat, zapraszam.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tralijskiego Parku Narodowego Karini na rzeczną wyprawę w Amazonii. A może nad kolorowe jeziorka na łuku Murzakowa? Dokąd tym razem zabiorą nas Marek Tomalik i jego gość?
2: Porozmawiamy o Svalbardzie, krainie blisko bieguna północnego, o dziwo zamieszkałej, ale bez rdzennych mieszkańców. A to unikat, który ciągnie za sobą unikalne zwyczaje. Kto tam mieszka i co robi?
1: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Cieszę się, bo dzięki tej dziewczynie mamy ojca żywego, a mogło być różnie. Już byś dała sobie spokój. Kaja nie zrobiła niczego złego, po prostu się w sobie zakochali. I ty w to wierzysz? Lena spojrzała na brata pochmurnym wzrokiem. Kaja napaliła się na niego już dawno. Mnie wykorzystywała, żeby móc z nim kręcić. Sama ich złapałam na flircie i to nie raz. Podchodziła go, jak jeszcze mama była w domu, a między rodzicami jej całkiem dobrze się układało. Od dawna między naszymi starymi nie było dobrze. Zaoponował Marek. Wiesz, że od tamtego lata nieustająco mieli kryzys. Sprawa z Czerlonki naznaczyła nas wszystkich. Lena nie odpowiedziała. Zacisnęła mocniej usta i upiła łyk piwa z puszki, a potem zgniotła ją ze złością i wrzuciła do pojemnika na śmieci ustawionego pod ogrodzeniem. Marek gwizdnął z uznaniem i dopiero wtedy siostra odwróciła się do niego twarzą. Usta miała wykrzywione ze złości. Kaja flirtowała z tatą na moich oczach. Wyrzuciła z gniewem i zawahała się, jakby ważyła kolejne słowa. Chociaż wtedy byłam zbyt głupia, żeby to zauważyć.
2: Wtedy nic jeszcze między nimi nie było, upierał się Marek. Spotykali się, gadali. Kaja okazała się dobrą powierniczką. Zaczęli być ze sobą dopiero, kiedy tato miał kwit rozwodowy.
1: To niczego nie zmienia, zaperzyła się Lena. Uważałam ją za najlepszą przyjaciółkę. Zwierzałam jej się ze wszystkiego.
3: Ze wszystkiego,
1: podkreśliła. A ona zataiła przede mną, że kocha się w moim ojcu. Miała wtedy 19 lat, on 47. Do głowy by mi nie przyszło, żeby oglądać się za takimi staruchami.
2: Więc powiedz jej to, oświadczył spokojnie. Wyrzuć to z siebie, zrób awanturę i oczyść atmosferę raz na zawsze.
1: Dlaczego tego nie zrobisz?
3: Bo nie jest warta jednej mojej myśli, wysyczała Lena. Jest fałszywa.
2: Serio? Uśmiechnął się. To dlaczego za każdym razem o tym rozmawiamy? Dlaczego siedzisz tutaj sama, zamiast słuchać wojennych opowieści Wrony? Mogłabyś porwać ojca do tańca i wiesz, żeby ci nie odmówił. Utarłabyś nosa dawnej kumpeli. Nie robisz nic takiego, tylko siedzisz tu i upijasz się w sztok cienkim piwskiem.
1: Lena myślała chwilę, zanim mu odpowiedziała. Nie z powodu Kai jestem wkurwiona, przyznała nagle. Marek podniósł głowę i zatrzymał na siostrze zaniepokojone spojrzenie.
2: Chodzi o tę dziewczynę z rowerem?
1: Spytała, ponieważ Lena nie kwapiła się do potwierdzenia, kontynuował.
2: Widziałem was i nie myślę, że pochwalam to, że ujawniasz adres ojca.
3: To ofiara gwałtu, oburzyła się Lena. Obiecałam jej, że dorwę tego, kto ją skrzywdził i nie dotrzymałam słowa. Może jestem jedyną, której Daria teraz ufa. Jak tego nie rozumiesz, to możemy przestać o tym gadać. Idź pić i tańczyć z Kają, a mnie zostaw w spokoju.
1: Marek się nie ruszył. Zachował spokój i tylko po ciężkim westchnieniu Lena rozpoznała, że jest zirytowany.
2: Za bardzo się angażujesz, rzekł wreszcie. Wiem, że to poszkodowana w twojej dawnej sprawie, ale jak będziesz przejmowała się każdą zgwałconą dziewczyną, długo nie wytrzymasz w tej robocie. Może te studia tak cię nakręcają?
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.